0: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku. Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
2: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
3: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Giżycko.
1: To jeden z ostatnich momentów, by zobaczyć ruiny, w których straszy.
4: Do końca 2028 roku ma się tu zmienić naprawdę wszystko. Twierdza nie ma już inspirować wyłącznie miłośników świata po apokalipsie, ale przede wszystkim pasjonatów historii, rzemiosła i mazurskiego dziedzictwa. Za tym stoi gigantyczna kasa. To 50 milionów złotych z ministerialnego programu Feniks.
1: Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć.
0: Co słychać w Giżycku?
4: Za chwilę poszukamy odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób twierdza, niczym właśnie Feniks, odrodzi się z popiołów. W jaki sposób ruiny, które na dziś robią mroczne wrażenie, zaczną inspirować na nowo. Będzie też o nietoperzach, które od lat są cichymi mieszkańcami twierdzy Bojen i mają potencjał, by stać się jedną z najbardziej wyjątkowych atrakcji tego miejsca.
5: No przede wszystkim chcemy stworzyć takie nowoczesne centrum kulturalne, kulturalno-turystyczne, więc w ramach tego zadania zostaną wyremontowane 3 obiekty. Przede wszystkim nasze spichlerze, tutaj zespół właściwie spichlerzy, czyli 2 obiekty, które w tej chwili są zrujnowane całkowicie poprzez te spalenie wiele lat temu. Dodatkowo zespół piekarni i laboratorium prochowe, czyli te nasze powierzchnie i wystawiennicze, i powierzchnie chociażby do gastronomii, ponieważ w spichlerzach powstanie część do wykorzystania na restaurację, będzie no po prostu dużo bardziej przystępna i dla turystów, i dla mieszkańców. W ramach tego projektu zorganizowanych zostanie też około 200 wydarzeń różnego rodzaju. No rzeczywiście twierdza będzie huczała od tego, co tam się będzie działo. Chcemy nadal przybliżać twierdzę naszym mieszkańcom. To jest chyba taki najważniejszy cel, ale oczywiście też zwiększać ten ruch turystyczny, ponieważ no tutaj silna promocja tej twierdzy, tego obiektu sprawi, że już sprawia, tak? Bo ja już widzę efekty chociażby po rozdzieleniu instytucji. Już widzimy, jak coraz więcej osób do nas przybywa w tym okresie poza takim ścisłym sezonem turystycznym, co jest dla nas ważne, ponieważ no to jest obiekt całoroczny. Więc są dni nawet poza sezonem, takie, no, które kiedyś wydawały się praktycznie martwe, gdzie około 200-300 osób dziennie przebywa, a teraz w tą majówkę to rzeczywiście mieliśmy nawet 1000 osób odwiedzało dziennie, czy 2000 osób dziennie. To jest bardzo dobry wynik, który już widać po tych pierwszych zmianach, które zrobiliśmy w twierdzy. No ale te 50 milionów to rzeczywiście dla nas potężny zastrzyk. Takiego zastrzyku nie było w historii twierdzy, oczywiście od chwili jej budowania, bo wtedy też poszły ogromne pieniądze na samą budowę twierdzy i wyposażenie, więc myślę, że tutaj dla nas, dla mieszkańców, dla regionu jest to niezwykle ważne, no i zwiększy ten ruch turystyczny, a jednocześnie też to jest taki kolejny etap do utworzenia muzeum, tak, ponieważ no, skłaniamy się do tego muzeum I wojny światowej, a jednocześnie też chcemy promować dawne rzemiosła, tak, ponieważ tam będzie szlak spacerowy z wykorzystaniem tych dawnych rzemiosł, więc między innymi powstanie pracownia ceramiczna, tak? I będziemy jakby nawiązywać do tego, co kiedyś w dawnych czasach na twierdzy się działo.
4: Pani Ewa Ostrowska, burmistrz Giżycka, dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Pan Adam Baran, naczelnik Wydziału Inwestycji, dzień dobry.
6: Dzień dobry.
4: No i będziemy właśnie rozmawiać, tak jak już Państwo usłyszeli, na temat gigantycznych, można powiedzieć, pieniędzy, gigantycznego dofinansowania w giżyckiej twierdzy Bojen, projekt unijny Feniks. Przed chwilą pani burmistrz powiedziała, co będziemy mieli, natomiast jak ta twierdza wygląda dziś? Panie Adamie, czy można by było taką krótką inwentaryzację przeprowadzić, czym dysponujemy, jaki tam jest kapitał i co trzeba zrobić, żeby tą sytuację poprawić? Jakie twierdza ma deficyt deficyty na dzień dzisiejszy?
6: Deficyty są ogromne, bo trzeba zwrócić uwagę, że to są dziesiątki hektarów ziemi i ponad 70 obiektów, które wymagają ciągłego nakładu finansowego i ciągłej obsługi. Niektóre z tych obiektów się oczywiście powtarzają, ale no ciągle trzeba coś tam inwestować. Kilka z tych obiektów jest już wyremontowanych. Tu poza tym Feniksem, to my w tej chwili, w ostatnim czasie mieliśmy w budowie 5 obiektów zupełnie z innego finansowania, bo ja przypomnę też Koszarowiec jest w tej chwili w przebudowie. Tam też są duże plany do tego budynku, bo to ma być takie centrum dowodzenia, obiekt, który będzie wprowadzał w te wszystkie obiekty, które będą służyć mieszkańcom, mam nadzieję, i turystom, ale poza Koszarowcem w tej chwili trwa odbudowa, przebudowa sali ćwiczeń, warsztatu artyleryjskiego, 2 kaponiery, jedna już jest zakończona, druga jest jeszcze w budowie, także te inwestycje są ciągle prowadzone, a tutaj Feniks z tym 50-milionowym dofinansowaniem plus te koszty własne, które będziemy jako miasto musieli ponieść, no dopełni jak gdyby tutaj tego całego nowego wizerunku twierdzy, którą mam nadzieję pokochają również mieszkańcy i tak jak pani burmistrz wspomniała, skoro będzie tam około 200 wydarzeń w najbliższym czasie, no to pani burmistrz pewnie będzie zapraszać zwłaszcza mieszkańców miasta i okolic, żeby w nich uczestniczyła i żeby to zainteresowanie twierdzą wróciło. Także będzie wprowadzona w najbliższym czasie tam taka systematyka, że turysta, mieszkaniec Giżycka, który na teren twierdzy wejdzie, od Koszarowca będzie już prowadzony po obiektach, które coś mu zaproponują. Czyli będą to różne wystawy, muzea, ścieżki po wałach twierdzy, gdzie są stanowiska bojowe, wieżyczki. Tam naprawdę tych elementów i obiektów jest bardzo dużo i jeżeli zwiedzający będzie wiedział dokładnie, gdzie będzie chciał pójść, co mu ta twierdza zaoferuje, będą przewodnicy, pracownicy, którzy będą o tej twierdzy opowiadać, no to naprawdę jest szansa, że ona ożyje, że będzie takim miejscem nie tylko sezonowo odwiedzanym, bo jeżeli będą tam też jakieś miejsca noclegowe, czyli imprezy przewidziane na cały rok, to i cały rok będzie tętniła życiem.
4: Z jednej strony twierdza placem budowy, natomiast z drugiej, tak jak pani burmistrz wspomniała, jest to obiekt, który żyje tym życiem turystycznym. Jak te dwa światy pogodzić? Tu budowa, a tu turyści.
6: Myślę, że budowa nie przeszkodzi, żeby turyści zwiedzali tą twierdzę, bo wszyscy wiemy, że ludzie są też ciekawi tego, co się dzieje, jaka będzie nowa jakość. W trakcie budowy odkrywa się część obiektu, bo my w tej chwili prowadzimy dużo robót, znaczy my mówię o nowej organizacji, która powstała, bo twierdza musi dostać takiego drugiego oddechu. Trzeba tą inwazyjną zieleń usunąć tak, żeby ta gwiazda zaistniała już tak, jak mniej więcej było to w tych czasach pierwotnych. Z tą nową jakością i z tymi parametrami, które w tej chwili są wymagalne i pozwolą tej twierdzy funkcjonować, palić się, pokazywać, współdziałać z innymi takimi obiektami, które są w Polsce, no i zarabiać, no, bo to jest szara rzeczywistość. No, twierdza musi przynieść przychody, żeby cały rok mogła funkcjonować.
4: A już skoro wspomniał pan o tych zielonościach, które gdzieś tam wchodzą nam, ludziom po prostu w drogę, natomiast pięknie to wygląda, no to już na temat natury, no właśnie, nietoperze, które się tam pojawiły, jak pogodzić sprawę człowieka i nietoperza w twierdzy Bojen?
6: No myślę, że nam się to uda, bo do niedawna to widząc nietoperza, no to widziałem nietoperza. Teraz się okazuje, że nawet tutaj w pobliżu urzędu naszych domów jest tych nietoperzy kilka gatunków. Na twierdzy co najmniej 3 i one naprawdę dużo się od siebie różnią. Mają te swoje zimowiska. Jesteśmy teraz w kontakcie i z miłośnikami nietoperzy i z ochroną środowiska. Musimy po prostu z tymi naszymi sąsiadami się dogadać, zostawić im te miejsca, które one zaadaptowały i które możemy im zostawić, które są gdzieś na uboczu i będą gwarantować im godne zimowiska. No a tam, gdzie przewidujemy jakieś roboty, musimy we właściwym czasie, na odpowiednich warunkach przeprowadzić roboty, żeby zostawić im te miejsca, gdzie one będą mogły sobie przed zimą trafić, przezimować, a potem w sezonie cieszyć nam wieczorami swoim widokiem.
4: No w Wilczym Szańcu też mieszkają i tam podobno doskonale współpracują z tamtejszą organizacją. No
7: tak, wszyscy wiedzą, że nietoperze latają nam nad głowami i mam nadzieję, że w najbliższym czasie to tutaj twierdza wyeksponuje ten fakt, że to nie jest tylko ten przysłowiowy gacek, ale jeszcze kilka innych gatunków, bo na twierdzy to nie tylko nietoperze. Przecież wokół twierdzy można różne zwierzaki spotkać. Łosia, ja widziałem tam tropy saren, ptactwa jest niesamowita. Ilość, no mamy nawet stację gołębi, która w najbliższym czasie też musi zostać wyremontowana.
4: Wrócą tą gołębię?
7: Są takie myśli, bo zwierzaki...
5: Łączę się tak, bo rzeczywiście o tym myślimy, szczególnie, że mamy tutaj hodowców gołębi w Giżycku, którzy bardzo aktywnie działają i też różnego rodzaju wystawy organizują, więc myślę, że to byłby doskonały pomysł, a tu już jak rozmawiamy, bo szanowni państwo, też doskonale wiecie, że ja jestem przewodnikiem turystycznym i dokąd zostałem burmistrzem, byłam czynnym, to właśnie chociażby o tych nietoperzach, tak, jak się oprowadzało gdzieś tam, chociażby w tym Wilczym Szańcu, to rzeczywiście bardzo duża atrakcja, więc my też ten potencjał taki przyrodniczy, czyli tej fauny, flory, będziemy wykorzystywać w twierdzy Bojen, bo ciekawostką jest też zapewne znaną części mieszkańców, że można chociażby chodząc po twierdzy spotkać smardze, a to też taki bardzo...
4: Grzyby bardzo
5: nieliczne, więc bardzo ciekawe.
4: Ale jednak z grzybami to wiadomo, trzeba uważać. A jeszcze właśnie tak w tej historii, że tak powiem, tych zmian na twierdzy, oj, to różne były pomysły. Na przykład był pomysł, żeby stworzyć cydr z jabłek w twierdzy, które są, bo też mamy jabłonie, prawda, w twierdzy. Czy one zostały? Czy już poszły?
7: Nie, jabłonie zostały, bo w tej chwili to walczymy z tą zielenią inwazyjną. Jabłonie mają tam swoje miejsce na Majdanie twierdzy. Jaka będzie jej przyszłość, zobaczymy. No bo w tej chwili to my planujemy tam otworzyć tą piekarnię, ten historyczny piec, żeby pokazać, jak wyglądało kiedyś życie. No a też chcemy, żeby tych atrakcji na twierdzy było dużo, żeby turysta, mieszkaniec mógł tam pójść spędzić popołudnie, wieczór i żeby też mógł trafić gdzieś do jakiejś kawiarenki, restauracji, tak żeby ten czas dla niego był tam miły i żeby mógł do czegoś wracać.
4: A jeśli chodzi o prowadzenie działalności komercyjnej i finansowanie unijne, czy to się jakoś nie wyklucza, czy nie wiem, będzie taki czas, że nie wiem, tam nie, przez 5 lat nie będzie można prowadzić takiej działalności zarobkowej, czy tutaj w tego typu inwestycji nie ma takiego założenia?
7: Znaczy generalnie to, tak jak powiedziałem, my tam mamy ponad 70 obiektów. Już w tej chwili takie funkcje tam są i będziemy to starać się godzić tak, żeby tych atrakcji było jak najwięcej. Tutaj szczegółów to nie powiem, jak ta komercja będzie wyglądać z projektem Feniks, bo są jakieś tam możliwości, bo to kwestia tylko potem rozliczeń całych inwestycji. Natomiast chcę powiedzieć, że przy każdej jakiejś tam imprezie na twierdzy to przecież ta gastronomia funkcjonuje. Tak? I funkcjonuje i w innych obiektach, i urządzeniach, food truckach. Mam nadzieję, że ta działalność będzie widoczna, no żeby to nie była tylko głusza, tylko dla miłośników ruin, twierdzy, umocnień, ale dla zwykłego człowieka, który trochę innym wzrokiem patrzy na takie obiekty.
4: O jakim czasie mówimy? Kiedy ta twierdza wróci do właśnie czasów świetności? Kiedy tam ten plan, można powiedzieć, że w 100% będzie zrealizowany?
5: No tutaj mamy szybki okres realizacji. No trzymajcie państwo kciuki, żeby to wszystko się udało, bo oczywiście wiemy, jak to jest. Jeśli cokolwiek remontujemy, chociażby w domu, tak jak remontujemy kuchnię, to wiemy, że no niestety to zakładaliśmy najczęściej się przedłuża, więc trzymajcie państwo kciuki, ponieważ no, ten projekt jest przewidziany do 2028 roku. Czas realizacji, ale oczywiście...
4: Do końca?
5: Tak, do końca, więc na to jesteśmy przygotowani, więc mam nadzieję, że już w szybkim czasie zobaczycie państwo pierwszy efekt.
4: 50 milionów dofinansowania, co oznacza, że ile z miejskiego budżetu trzeba wyłożyć na ten cel?
5: Tu jeszcze jesteśmy akurat teraz w tym okresie, w procesie ustalania już szczegółów, tak, ponieważ jesteśmy w trakcie podpisania umowy, my właśnie no, twierdza, bo jest nowa instytucja i tutaj jeszcze z ministerstwem są omawiane właśnie szczegóły tego montażu finansowego, tak, czyli część czy twierdza, w jakim zakresie miasto, no ale ten wkład własny, z tym, że też trzeba jakby zauważyć, że częścią wkładu własnego jest VAT kwalifikowany, który będzie do odzyskiwania, tak? Czyli jakby nie musimy wszystkiego wykładać, ponieważ poprzez ten VAT będziemy odzyskiwać środki, więc no tu poczekajcie Państwo jeszcze, już jakby szczegółowe informacje podamy, jak już będzie przygotowane wszystko do podpisania tej umowy, tak? Bo w tej chwili jeszcze no, trwają tam negocjacje i jesteśmy przed podpisaniem porozumienia miasto, a twierdza wojenna.
4: Czy jest taka możliwość, że miasto będzie musiało na przykład wziąć kredyt, żeby tutaj wkład własny jakoś zapewnić na to przedsięwzięcie?
5: No tak, liczymy się z tym oczywiście, bo wszelkie inwestycje, które realizujemy w tej chwili, bo chociażby no żłobek, tak, żłobek, który też realizujemy, dofinansowanie w stosunku jakby do wydatków mamy bardzo małe, ale jednak go realizujemy, no bo te środki można było pozyskać, a wkład własny też jest duży, no i też musimy częściowo skredytować właśnie tak z tych środków zewnętrznych.
1: W tym wydaniu magazynu Reporterów to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
0: To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Giżycko.
8: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
9: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
8: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Giżycko.
1: Nie każdy bohater nosi pelerynę, a wie o tym dobrze mój dzisiejszy gość. Przy mikrofonie Ola Bobicz, cześć!
0: Na luzie, ale serio!
1: Wystarczy nie spanikować i wiedzieć, co zrobić w pierwszych sekundach, kiedy coś się wydarzy, bo właśnie wtedy wszystko się rozstrzyga. W Giżycku uczą tego od podstaw. Lekarz i radny Marcin Witkowski wchodzi do szkół i pokazuje młodym ludziom coś, co może okazać się najważniejszą lekcją w ich życiu, czyli jak reagować, kiedy ktoś obok przestaje oddychać, traci przytomność i po prostu potrzebuje natychmiastowej pomocy. Z mikrofonem zajrzałam na takie zajęcia do Miejskiej Trójki. Tam nie ma teorii dla samej teorii, bo to są konkretne sytuacje, szybkie decyzje i jedno kluczowe przesłanie. Działaj, nawet jeśli nie jesteś pewien, bo w takich sytuacjach brak reakcji kosztuje dużo więcej niż błąd.
10: Dzień dobry, Marcin Witkowski, jestem lekarzem radnym giżyckim. Od kilku lat prowadzę szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci, dla młodzieży. Również jestem lekarzem ortopedą, więc też działam na terenie Giżycka jako lekarz.
1: Trwa obecnie właśnie ten cykl szkoleń zorganizowany na razie w giżyckich szkołach, aczkolwiek wiem, że zakres ma być trochę szerszy. Proszę powiedzieć, na czym to szkolenie polega, ile czasu to trwa i jaką cenną wiedzę chce Pan przekazać?
10: Chciałbym przypomnieć dzieciom szkolenie z pierwszej pomocy. Myślę, że te dzieci, które do tej pory już uczestniczyły w tych szkoleniach, na tyle dobrze sobie radzą, że jest to jakby etap bardziej przypomnienia i ustabilizowania tej wiedzy, którą pozyskały wcześniej. Im wcześniej zaczniemy edukować młodzież, tym później będzie nam łatwiej pomóc drugiemu człowiekowi w razie potrzeby, gdy będzie tej pomocy potrzebował.
1: Taka podstawowa wiedza ABC, co powinien wiedzieć każdy uczeń i osoba dorosła?
10: Każdy uczeń, to myślę, że powinien wiedzieć i znać numery alarmowe, czy 112, czy 999, jeżeli chodzi o karetkę 998 na straż, 997 na policję, ale ten numer alarmowy 112, taki ogólny dla wszystkich, myślę, że powinien być znany wszystkim dzieciom.
1: Pierwsza pomoc, jak podejść do tej osoby potrzebującej pomocy, czy to jest takie przełamywanie tych lodów, to u takich młodych ludzi jest łatwiejsze, czy Pana zdaniem na przykład łatwiej to tłumaczyć osobom dorosłym?
10: Nie, myślę, że jak zaczniemy od dzieci i dzieciom zaczniemy wpajać tą wiedzę, myślę, że łatwiej będzie później w życiu to wszystko systematyzować. Dzieci, największym problemem, który do tej pory zauważyłem, jest konieczność użycia defibrylatora. Dzieci się jeszcze boją tego, mimo to, że w naszych szkołach, wszystkie nasze szkoły już są w Giżycku wyposażone w ten sprzęt. Teraz tylko chodzi nam o to, żeby dzieci nie bały się tego. Tak samo dzieci, jak i młodzież, jak i dorośli nie bały się użyć tego w razie sytuacji nagłej, gdy jest taka potrzeba.
1: Mówi się o kryzysie, o tym, że powinniśmy być przygotowani na każdy scenariusz ewentualnego, czy konfliktu, czy może jakiegoś kryzysu związanego z energią, czy w dobie właśnie takich szalonych czasów, jakie teraz mamy, takie przygotowanie jest ważniejsze niż wcześniej?
10: Oczywiście, że tak. To jest bardzo ważne, żeby dzieci przygotować. Ja też jestem lekarzem wojskowym, więc takie przygotowanie i lekarskie, i wojskowe mam już wyuczone przez lata. Więc też zwracam uwagę nie tylko dzieciom na tą pierwszą pomoc w warunkach takich pokoju, ale też przygotowuję ich na czas ewentualnego konfliktu. Jak się zachować, w jaki sposób reagować, to też jest ważne.
4: No i też jesteśmy w szkole i z tego, co pamiętam, to większość kontuzji, których się nabawiłam, to były lekcje WF-u. Jakieś podskoki, jakieś gry zespołowe, a to skręcona kostka, a to gdzieś tam problemy z łokciem. To też jest chyba taka cenna wiedza, którą pan jako specjalista może przekazać właśnie tym uczniom, którzy z tą naturą problemu się spotykają na co dzień w szkole.
10: Tak, jak najbardziej tak, ale dzieci świetnie sobie radzą, bo są przygotowani kondycyjnie. Tych lekcji WF-u już na tyle jest dużo, że spokojnie te dzieci sobie radzą, więc tych urazów myślę, że będzie coraz mniej, a w tych takich największych urazach, czy sportach walki, czy w jakichś sportach motorowych, no to jeszcze mają chwilę czasu.
4: Taka szybka rada od ortopedy, co robić, żeby uniknąć tej kontuzji, bo pewnie można coś dla siebie zrobić.
10: Najważniejszą rzeczą to jest rozgrzewka w każdej dyscyplinie sportu. I tutaj, jeżeli dobra rozgrzewka mniej więcej trwa tyle samo co trening, to tych urazów będzie na pewno coraz mniej.
4: A ta rozmowa jest dla nas trochę właśnie taką rozgrzewką i przygotowaniem do tego, co będzie się działo za chwilę, bo za chwilę szkolenie w szkole podstawowej numer 3 w Giżycku z uczniami klasa 1-8.
10: Trzecia B, dzisiaj trzecia B. Kolejne klasy będą sukcesywnie dołączane do tego cyklu. Jestem w kontakcie z panią dyrektor. Zakończyliśmy etap w szkole numer 7. Teraz po tej szkole myślę, że będą następne. No będziemy działać. Jedynka oczywiście, jak najbardziej, żeby nie zapomnieć o każdej szkole.
4: Jest coś takiego, z czym dzieci mają albo ewidentnie problem, albo tak trudno im się przemóc, żeby akurat te elementy tej pierwszej pomocy wykonać?
10: Nie, te młodsze dzieci naprawdę świetnie współdziałają ze sobą, wiedzą, dzielą się ze swoimi rówieśnikami. Tylko kwestia usystematyzowania i myślę, że to wszystko będzie jak najbardziej w porządku.
4: Pamiętam ze swojego toku edukacji, mało takich elementów było, gdzie jeżeli gdzieś się pojawiały, to był jedynie dobra wola fajnego nauczyciela, który pomyślał, żeby taką wiedzę przekazać.
10: No tak, ale teraz w szkołach jest przedmiot jakby stosowany i ta pierwsza pomoc w szkołach teraz już widnieje, więc myślę, że warto to wspomagać, systematyzować, czy jakoś rozszerzać tą wiedzę. Myślę, że będziemy wtedy bardziej zaopiekowani, wiadomo, na te czasy tym bardziej.
4: Czy coś się zmienia w tej medycynie ratunkowej? Czy teraz jesteśmy bardziej świadkami zdarzenia, reagujemy? Czy nadal jest ta obojętność, gapiostwo, tak jak pan obserwuje z własnego doświadczenia?
10: Nie, myślę, że bardziej reagujemy na te wszystkie rzeczy, które nas tu otaczają.
11: Najpierw podchodzimy i potrząsamy.

0: Tak. Jak to robimy? Ktoś pokaże? Ktoś wie? No proszę. Wpierw udrażniamy drogi oddechowe, tak? Czyli przypominam, tak było, że udrażniamy drogi oddechowe, patrzymy, czy klatka piersiowa nam się unosi. I tak, Zoja, tu mówiłaś, co tam jeszcze? Patrzymy. Można szkiełkiem, jak ktoś ma okulary, to można szkiełkiem zobaczyć, czy mamy parę z ust, nam się pokaże, tak? Ewentualnie, co mówiliśmy jeszcze? Co mamy teraz wszyscy? Telefon. Jak się brzydzimy, nie musimy blisko podchodzić do takiej osoby. No dobrze, to już mamy, wiemy, że nie oddycha, patrzymy, czy ma tętno, tak? No i dalej, jeżeli tak się dzieje, to co dalej robimy? Dzwonimy. A jak to teraz zrobimy, że dzwonimy? I bardzo fajnie, tylko że musimy wskazać tą osobę, żeby nam ta osoba zadzwoniła, tak? Bo jeżeli tak w koło powiemy wszystkim dookoła, żeby ktoś zadzwonił, to w 90% przypadkach pewnie nikt nie zadzwoni, bo nikt nie będzie wiedział, czy ta osoba zadzwoniła, czy też nie. Ale jak wskażemy, Witek, zadzwoń po pomoc, tak? To Witek wyciągnie telefon i zadzwoni. I jak, pod jaki numer zadzwonisz? 999 lub 112, no właśnie. A my przystępujemy do masażu serca, tak? Czyli ręce składamy na środku klatki piersiowej i uciskamy. Ile tych uciśnień musi być? 30, bardzo ładnie. Wszyscy pamiętali. 30 uciśnięć i ewentualnie ile wdechów? 2 oddechy, bardzo ładnie. Jeżeli brzydzimy się, jeżeli osoba jest, ma gdzieś tam zabrudzone usta, brzydzimy się tego, nie musimy prowadzić sztucznego oddychania, musimy natomiast uciskać klatkę piersiową. I uciskamy klatkę piersiową energicznie. I jeżeli będzie sytuacja taka, że jest jedna osoba, ale będą dwie, trzy, cztery, to możemy co robić jeszcze? Poprosić, żeby się zmieniać, tak? I zmieniamy się między sobą do czasu, aż albo osoba zacznie, przywrócimy jej akcję serca, albo zacznie już z nami rozmawiać, albo przyjedzie zespół ratownictwa medycznego, tak? I przejmie nasze wszystkie działania. Nacisnąć, żeby włączyć. No właśnie, trzeba nacisnąć, żeby włączyć i wtedy już wszyscy będą chyba wiedzieli, jak się naciśnie, tak?
1: Wyjmij elektrody z opakowania i przyklej je do gołej klatki poszkodowanego.
0: No i co? I wiemy, co mamy robić, tak?
1: Przyklej elektrody do gołej klatki poszkodowanego. Odłącz tyczkę elektrod obok migającego światła.
0: No i dobra, i mamy takie elektrody, wyjmujemy je z pudełka, tak?
1: Przyklej elektrody.
0: I takie dwie elektrody, jak wyjmiemy z pudełka, to wiemy, jak gdzie je przykleić? No tu, każdy mówi tu, tu, tu. A wystarczy spojrzeć, każda elektroda ma narysowany rysunek, tak?
1: Następnie podłącz tyczkę elektrody.
0: Jedną przyklejamy tutaj na górze, na klatce piersiowej po lewej stronie, tak jak jest rysunek. A drugą...
1: Przyklej elektrody, następnie mocno wetnij tyczkę elektrody.
0: No dobrze, jak tu już mamy, to już nam mówi co? Że musimy podpiąć elektrody, tak? Mamy elektrody podpięte. Podpinamy.
1: Przyklej elektrody, następnie mocno wetnij wtyczkę elektrod.
0: Wtyczkę elektrod, gdzie wpinamy? No, podpowiada nam, gdzie wpinamy. Tu, gdzie się pali. Tu, gdzie miga światełko,
1: przyklej,
0: tak?
1: Przyklej elektrody, nie dotykaj poszkodowanego. Analiza rytmu serca.
0: I teraz analiza rytmu serca. Nie dotykaj poszkodowanego.
1: Analiza rytmu serca.
0: Mamy czerwoną lampkę, jakbyśmy nie słyszeli tego głośnika,
1: defibrylacja,
0: tak?
1: Zalecana. Ładowanie.
0: Jak jest defibrylacja zalecana, urządzenie ładuje. Musimy się odsunąć, tak?
1: Naciśnij pomarańczowy przycisk.
0: I teraz co robimy? Naciskamy pomarańczowy przycisk, tak?
1: Defibrylację wykonano. Dotykanie poszkodowanego bezpiecznie.
0: No i dalej musimy prowadzić akcję masażu, tak? Ktoś chce pokazać od początku do końca, jak to zrobimy? Tak, dobra. Ale jeszcze jedna rzecz. Jak już będzie sytuacja taka, że wykonaliśmy defibrylację, wykonaliśmy masaż serca, osoba już zaczyna się ruszać.
1: Kontynuuj.
0: zaczyna się ruszać i

Tak jest, do bezpiecznej pozycji. Jak tą bezpieczną pozycję? Ktoś pamięta? Pamiętamy? No to proszę, no, pamiętamy, jak układamy?

0: Każdy widział? Każdy widział.
1: Jak ktoś się zadławi, to co trzeba zrobić? Kto wie? Jest sytuacja taka, że dusi się, widać, że się krztusi, to pochylamy taką osobę trochę do przodu. Uderzamy pomiędzy łopatki 5 razy, tak? Jeżeli to nam nie pomaga, to musimy wykonać rękowym Heimlicha. Rękę jedną przykładamy tutaj, na wysokości tutaj, gdzie mamy. Nie, gdzie mamy przeponę i żołądek. I teraz mocno musimy nacisnąć. No i nam ta przeszkoda, którą mieliśmy, wyleciała. Ktoś chce spróbować? No to trzeba, wiesz co, tak energicznie zrobić, nie bać się, tak? Jak już to zrobiłeś, to trzeba podejść od tyłu, jedną rękę zgiąć pięść, tak? A drugą przycisnąć i mocno, no. I mamy człowieka uratowanego, tak? Zoja, proszę spróbuj. No.
2: Taka prozaiczna sytuacja, na przykład w restauracji to tak, się zdarza.
1: Tak, no zazwyczaj w restauracjach właśnie, albo w domu. W domu dziecko może rzuć gumę, może też się zachłysnąć. Każdy z was będzie mógł poćwiczyć takie, jakie mamy. Czyli mamy czas spokoju, jest bez żadnego konfliktu. No to robimy tak, jak mówiłem. Czyli leży człowiek, podchodzimy do niego i rozpoczynamy tą procedurę. Natomiast jeżeli zdarzy się konflikt zbrojny, czego nie chcielibyśmy, no to niestety taką osobę nie daje oznak życia. Musimy niestety, ale pominąć, iść do takiej osoby, którą jesteśmy w stanie uratować.
3: Szkolenia mają za sobą m.in. uczniowie Giżyckiej Siódemki, a prowadzący zapowiada, że dotrze do każdej szkoły w mieście. W tym wydaniu magazynu Reporterów to już wszystko. Ola Bobicz, dzięki za spotkanie.
4: Tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Giżycko.
5: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
6: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
7: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
4: To jest tydzień. Magazyn Reporterów Meloradia Giżycko.

0: Początek weekendu to wzmożony ruch na trasach Giżycka i okolic. Kierowcy, bądźcie więc ostrożni, pogoda raczej nie sprzyja, więc warto mieć oczy dookoła głowy. O tej godzinie szczególnie w centrum miasta, na Warszawskiej i Alei 1 Maja.
1: No łatwo nie było, ale nareszcie jest. Mamy w końcu piątek, korzystajcie od samego rana. W Meloradiu podkręcamy tempo i razem z wami czekamy na weekend. Waldek Darłak, siema, hej, to już w pół do siódmej.

Marsz Mello i Ellie Goulding. Save my love. Melo Radio za 20 minut, 7. Podkręcamy tempo. Za chwilę poranny vibe check. Mam dla was kubek Melo Radia. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. To numer do nas, do studia. Powiedzcie, co tam u was z samego rana i co się szykuje w weekend. Można się chwalić. Dzwońcie teraz pod 321-321-777. Czeka kubek.

0: John Summit i Chainsmokers All The Time. A to jest Gosia. Cześć Gosia, hej. Cześć, siema, siema, Gosia. Ty gdzieś w biegu chyba.
1: To jadę do pracy właśnie, trzeba było wcześniej wstać, więc pędzę.
0: Słuchaj, pędź, zdąż, wszystko o czasie, żeby dzisiaj było, ale teraz nie o pracy, tylko powiedz, co tam w weekend się szykuje u ciebie, co?
1: Na pewno jakieś zakupy, spotkanie ze znajomymi. Taki luzik.
0: Taki tam, fajny weekend, luzik. No i o to chodzi w weekend, żeby był luzik. Gosia, na to też trzeba znaleźć czas, a piątek, sobota, niedziela to jest idealny moment. A to jest idealny moment na...
2: Trzy szoty w Melo. W Melo, w Melo.
0: Gosia, basen czy plaża?
1: Plaża.
0: Mango czy ananas?
1: Ananas.
0: A koszykówka czy siatkówka?
1: Ka.
0: Jeszcze raz?
1: Siatkówka.
0: Siatkówka, bo usłyszałem tylko K. Słuchaj, teraz też coś na K. Kubek Meloradia mam dla ciebie, pakujemy, wysyłamy taki merch, zgarniacz. Mega piątku i jeszcze fajniejszego weekendu, Gosia, pa.
2: Trzy szoty w Melo.
0: Podkręcamy tempo w Meloradio od samego rana w piątek. Za 13 minut siódma. David Guetta i Ray.

0: Felix Jen, Jasmine Thompson, Ain't Nobody. Fajnie buja ten numer, bo fajny piątek nam się rozkręca. Newsy będą już za chwilę.
1: A w nich poczęstuje was truskawkami.
0: No i też fajnie się zapowiada. Za 7 minut 7.
2: A już o 7 zagramy
0: Don't Want Your Love to Illinium w Melo. Do kompletu jeszcze by się przydała fajna prognoza pogody. Za chwilę sprawdzimy, jaki będzie piątek.
2: Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
4: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
5: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
6: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
11: W Action zawsze czekają na ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
12: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
13: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
14: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 9 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
12: Doskonale. Kupujemy.
14: Sposób na twój dobry dzień?
13: Mamy to w Lewiatanie.
14: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
17: Jak tak, to Allegro.
18: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi. Bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
19: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
20: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
21: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, 2 zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł.

0: Słuchaj na 107 FM. Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
1: 7 stopni na termometrach, a odczuwalna to prawie 5. Taka temperatura wita nas o poranku w Giżycku. Na niebie szare, ciężkie chmury i dziś będzie ich naprawdę sporo, mówią synoptycy. Może też popadać deszcz. Przed nami taka nieciekawa aura. Chociaż nie martwcie się za bardzo, ponieważ w kolejne dni na niebie zagości trochę więcej słońca.
0: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
2: To już prawie siódma. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
3: Adwokat od trumien na kółkach zatrzymany przez policję. 46-letni Paweł K. nie stawił się do zakładu karnego, gdzie miał odsiedzieć 18 miesięcy za spowodowanie wypadku, w którym zginęły dwie kobiety. Ukrywał się na terenie powiatu chrubieszowskiego w województwie lubelskim, mówi komisarz Adam Dębiński z policji.
4: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
3: Za poszukiwanym na początku maja sąd wystawił list gończy. Polska i Włochy mają podpisać nowy traktat o współpracy dwustronnej. Działania zapowiedzieli Donald Tusk i Giorgia Meloni. Coraz więcej polskich truskawek pojawia się na rynku. Owoce pochodzą ze szklarni i tunelów foliowych. Kilogram owoców kosztuje od 30 do 35 zł.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: Ej, no, to ja wam jeszcze do tych truskawek dołożę energetyczną muzę, tak żebyście poczuli się jak na All Inclusive od samego rana w piątek. Podkręcamy tempo, Waldek Derbak. Cześć, hej, jest siódma.

Stars. Czujcie się jak gwiazdy dzisiaj, tak czujcie się u nas w Melo. Podkręcamy tempo 12 minut po siódmej. Niby znów taka siódma rano w tym tygodniu kolejna, ale dzisiaj jest jakoś inaczej, nie? Piątek działa. Wy też podziałajcie dzisiaj odpowiednio mocno od samego rana. Żeby było łatwiej, to my podkręcamy tempo i takie numery mamy dla was. Niech was zniesie w ten piątek. Kygo i Khalid już teraz i Save My

Tripsy Kubańczyk. Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Już niedługo, w samym środku lata, wydarzenie, którego nie możecie przegapić. Najlepsza impreza nad polskim morzem w te wakacje. Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia. To będzie weekend pełen gwiazd muzyki elektronicznej i 3 dni pełne intensywnego melo. Swoje sety zagrają wam m.in. Afrojack, Hardwell, Cosmic Gate i James Hype. A my mamy dla was bilety na Sunrise Festival. Zainteresowani? Będą do zgarnięcia już dzisiaj. Słuchajcie uważnie Melo Radia. Zapro na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Do zdobycia już dziś w Melo. A my podkręcamy tempo. Elok już teraz. Dive into the Ocean w Melo Radio. 19 minut po 7.

0: Oscar Matka i Sweet Nothings w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo od rana w piątek. Dzisiaj wszyscy wcześniej zaczniemy weekend, ale zanim to jeszcze w tej godzinie, jeszcze przed ósmą będę miał dla was mega premierę wielkiego artysty, który tym razem zaprosił też pewną wschodzącą gwiazdę do współpracy. Już za chwilę więcej szczegółów, bądźcie w Melo razem z nami. 28 minut po siódmej.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Witasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank. I to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta za zero. Przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
5: Szpital Miejski w Giżycku otrzymał 5 milionów złotych dofinansowania na realizację inwestycji pod nazwą Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej w Giżyckiej Ochronie Zdrowia spółka z OO. Projekt realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Działanie D112 wspierające rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia. Dzięki pozyskanym środkom w szpitalu wdrożone zostaną nowoczesne rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Nastąpi większa dostępność do dokumentacji medycznej na IKP. Zwiększy się bezpieczeństwo danych medycznych pacjentów. Nowoczesny szpital to lepsza i bezpieczniejsza opieka dla pacjentów. Szpital w Giżycku. Inwestujemy w zdrowie przyszłości.
6: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Bella Ciao, El Profesor. Podkręcamy tempo w Meloradio już za 18 minut 8.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Calvin Harris to artysta, który sprezentował nam już wiele gorących hitów. Zapraszał do współpracy bardzo różne głosy. Zawsze wychodziły z tego mega numery. No i tak zapowiada się też teraz długo wyczekiwana nowość z wokalem irlandzkiej gwiazdy jazzy. Calvin pochwalił się pracą nad tym utworem już kilka tygodni temu na swoich socialach i nareszcie efekt tej pracy jest do posłuchania. Numer, który powoduje, że wiosna szybko zamienia się w lato. Premiera w Meloradiu. Calvin Harris i jazzy. Satisfy.

0: Jason Derulo, od razu robi się gorąco jak Acapulco w Melo Radio. Już po godzinie 8 na pewno gorąco zrobi się tym, którzy powalczą o tytuł gotowego na wszystko, albo gotowej. W tej zabawie do zgarnięcia Super Melo Merch będę miał dla was, więc już teraz się szykujcie, bo to już niedługo będzie okazja zgarnąć taki merch od Melo, skiety i melotorba. No dobra, niedawno było o truskawkach, to o czym teraz szykujesz?
1: A teraz będzie o rzepaku.
0: I to już za chwilę w newsach więcej. Dajesz do myślenia. No dobra. To za chwilę też o pogodzie będzie.
2: A już o 8:00 zagramy
0: Jazzy Spirits i Can't Deny It w Melo Radio. I tak wam zagramy, gdy wszyscy inni będą jeszcze gadać. Za 8 minut 8:00 w Melo.
2: Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę.
4: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
8: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
12: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
13: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
14: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
13: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
14: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rąbem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Szpital Miejski w Giżycku otrzymał ponad 1,265,000 zł dofinansowania na realizację ważnej inwestycji w zakresie opieki kardiologicznej. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy w ramach działania D111 placówka zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny. To aż 50 specjalistycznych urządzeń kardiologicznych oraz nowy sprzęt informatyczny dla lekarzy i pielęgniarek. To inwestycja, która realnie przełoży się na wyższą jakość leczenia i większą dostępność świadczeń kardiologicznych dla pacjentów. Bo zdrowe serce to podstawa. Szpital Miejski w Giżycku. Bliżej zdrowia.
1: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
18: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3 Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda szóstej generacji o mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
19: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
20: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
21: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
22: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
21: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
22: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
21: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marché. Brico Marché. Nasze ceny rządzą.
25: Po reklamie.

0: 107 FM. Trafik.
1: Poranek to początek ruchu na giżyckich ulicach. I już teraz największy tłok możecie odczuć właśnie na Warszawskiej Alei 1 Maja, czy w okolicach Ronda Solidarności. Patrzcie na znaki, zwłaszcza w rejonie remontowanej ulicy Obwodowej. Uważajcie na siebie i na innych.
0: Sponsorem programu jest Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
1: Mocny i porywisty wiatr o poranku zawieje w Giżycku. Dzisiaj tak intensywnie ma być przez cały dzień. Na niebie z kolei szaro i dzisiaj tych szarości będzie naprawdę sporo. Mówią synoptycy. Temperatura również nie zawróci nam w głowach, bo termometry wskażą około 8 stopni powyżej zera. Uwaga, mogą pojawić się deszczowe chmury, zwłaszcza w drugiej połówce dnia.
0: Sponsorem programu był Glob Metal, producent betonu towarowego i murków oporowych. www.globmetal.eu.
2: Już prawie ósma. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
3: Dziś o 10 poznamy nowego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Wyznaczy go prezydent Karol Nawrocki. To po tym, jak ze stanowiska zrezygnował Sławomir Cęckiewicz. Nawet o połowę mniejsze plony rzepaku niż w ubiegłym roku. Rolnicy ze wschodniej Wielkopolski mierzą się z suszą. Ta jest w tym roku wyjątkowo dotkliwa, mówi rolnik spod Gniezna Mateusz Garbatowski.
4: Rośliny po zimie były po prostu przemrożone. Przez 2 miesiące nie było praktycznie takiego większego opadu.
3: W tym roku sukcesem będzie zarobienie chociaż na pokrycie kosztów utrzymania gospodarstwa. Na koniec o tym, że Polak został wybrany na wiceprezydenta Europejskiej Federacji Narciarstwa i Snowboardu. Chodzi o działacza Polskiego Związku Narciarskiego Wojciecha Gumnego. Decyzję podjęto podczas spotkania przedstawicieli europejskich federacji w Słowenii.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: To już ósma na zegarach i pewnie jesteście w natłoku tak zwanych obowiązków. Będziecie mieli okazję za chwilę udowodnić, że jesteście gotowi na wszystko. Bo na piątek przecież na pewno. Waldek Derwak. Cześć, hej!

0: tabletkę, a to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie jest cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To my też czekamy na ciebie właśnie teraz. Nie musicie brać taksi, wystarczy, że weźmiecie telefon i zadzwonicie do nas teraz.
1: 321-321-777 321-321-777.
0: Czekamy już teraz na dwie osoby. Gotowi na wszystko, startujemy z tą zabawą już niedługo. Nie zaczniemy bez was. Dwie osoby mają szansę zgarnąć merch od Melo. Czekają skiety i Melo torba. Czekamy na was. 321-321-777. Próbujcie już teraz, może to właśnie wy będziecie dzisiaj gwiazdami przy piątku.

0: DJ Fresh, Return, Hot Right Now. Ja wam mówię, będzie gorąco.
1: Gotowi na wszystko w Meloradiu.
0: Cześć, cześć, Milena.
2: Cześć.
0: Cześć. Milena, orientuj się. Milena na wyjazd weekendowy się szykuje. Gdzie ty jedziesz, powiedz?
2: Do Krynicy Morskiej.
0: Będzie, nieźle. No dobrze, jest też Tomek. Cześć, Tomek.
3: Cześć, cześć.
0: Cześć, siema. Tomek to jest niezły zawodnik, bo zakończenie sezonu Ligi Tenisa Stołowego planuje na weekend. Też będzie się działo u ciebie.
3: Oj, coś na pewno.
0: Na pewno. No dobra, pozostawmy lekkie niedomówienie, za to bardzo jasno i konkretnie teraz muszę wam powiedzieć o tym, co przed wami. Za chwilę pojawią się dwa pytania. Jeżeli odpowiecie poprawnie dwa razy, to dostaniecie skiety. Za jedną prawidłową odpowiedź jest melotorba. A najważniejsza zasada tej zabawy to to, że kto pierwszy się zgłosi swoim imieniem, ten odpowiada. I czy to jest jasne?
3: Jasne.
0: Milena?
2: Jasne.
0: No to zaczynajmy.
1: Gotowi na wszystko.
0: Pierwsze pytanie dzisiaj. Który ocean jest największy? Ocean Atlantycki czy ocean spokojny?
3: Tomek.
0: Tomek.
3: Spokojny.
0: Brawo, Tomek.
4: I jak spokojnie to powiedział.
0: No, spokój w głosie. Dobrze, jeden punkt na twoim koncie, Tomek. Jest jeszcze drugie pytanie. Uwaga, Milena, bądź czujna. Leniwce potrafią wstrzymać oddech dłużej niż delfiny. To prawda czy fałsz?
3: Tomek
0: znowu?
2: Nie słyszałam pytania.
0: Tomek?
3: Prawda.
0: Prawda! To prawda, Tomek. Wytrzymują aż 40 minut, a delfiny 20 minut maksymalnie. Milena, ty się nie przejmuj. Dla ciebie też coś mamy fajnego. Usłyszałaś to, Milena?
2: Tak, tak.
0: To najważniejsze, że to usłyszałaś. Słuchaj, tak. Dzisiaj nieważne pytania. Grunt, żebyś wiedziała o tym, że weekend przed tobą i żebyś usłyszała, że zgarniasz Melo Merch też, bo w tej zabawie każdy zadowolony, zwłaszcza w piątek rano. A dla Tomka, no pełen pakiet po prostu. Dwie poprawne odpowiedzi dla ciebie. Skiety pakujemy, wysyłamy. Bawcie się dobrze i odpowiednio ogarniajcie ten weekend.
1: Gotowi na wszystko. Wszystko. W Meloradiu.

0: Hej, Bunny, halo. Wiem, że niektórzy to dryfowali troszeczkę tak do tego piątku, innym udaje się dopłynąć, jeszcze inni by chcieli podryftować z kolei. Słuchajcie, grunt, żeby razem z Melo, bo my podkręcamy tempo i ten weekend zaczniecie zdecydowanie szybciej niż inni, bo przecież jeszcze przed 10:00. A póki co, w 8:30 w Melo.
1: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Giżycko. Reklama.
3: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
4: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
9: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Lenovo LOG 15, AMD Ryzen 5, RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3899 zł. Teraz za jedyne 3699 z kodem rabatowym taniej.
11: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 000 kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 000 miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 000, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Tylko do soboty.
2: kwoty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
16: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
17: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
18: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
16: Po reklamie.

0: Wish You Were Mine, Philip George. No mamy piątek, a jak mamy piątek, to mamy też szybką kasę. Skoro to piątkowa szybka kasa, to 500, 500 czeka na was. A my mamy tylko jedno pytanie, ale za to bardzo konkretne. Na co pójdzie ta kasa, Hubert?
1: Na świętowanie zakończenia 5-letniej nauki technikum. Pójdziemy na miasto, usiądziemy w jakiejś knajpie i będziemy świętować razem z partnerkami moich znajomych.
0: I to jest bardzo dobry plan na weekend.
2: Pewnie.
0: A ty co wymyśliłeś, Krzysiek?
3: Przydałyby się kremówki po maturze. Prawda, polski zwyczaj wskazuje, że to maturze właśnie jest na kremówki.
0: Prawda, prawda. Maturzyści, weekend przed wami. Dobre. Też kasa się przyda. Czekamy na was na meloradio.pl. Dajcie znać, na co wydacie szybką kasę. Od Meloradia 500 czeka. When the

0: Modelki, włodarski, już niedługo będzie można sobie zanudzić, a nawet głośno zaśpiewać. Lato, lato, lubię cię jak lato, no kto by nie lubił, czekamy tylko. Lato, wiadomo, wakacje też. Zbliża się 9:00 już za 9 minut, no to wiadomo, że będą newsy za chwilę.
1: No po truskawkach i rzepaku to już musi być impreza. I będzie.
0: Piątek w końcu, no to szykujemy się.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Kongs i Galaxy w Melo. Za chwilę też coś o pogodzie będzie.

0: Reklama.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
3: bezpiecznie.
2: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: Szpital Miejski w Giżycku otrzymał 5 milionów złotych dofinansowania na realizację inwestycji pod nazwą Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej w Giżyckiej Ochronie Zdrowia spółka z OO. Projekt realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Działanie D112 wspierające rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia. Dzięki pozyskanym środkom w szpitalu wdrożone zostaną nowoczesne rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Nastąpi większa dostępność do dokumentacji medycznej na IKP. Zwiększy się bezpieczeństwo danych medycznych pacjentów. Nowoczesny szpital to lepsza i bezpieczniejsza opieka dla pacjentów. Szpital w Giżycku. Inwestujemy w zdrowie przyszłości.
7: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
8: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
9: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
0: Po reklamie.

Powstał czas, to w centrum Giżycka stracicie najwięcej minut. Oczy dookoła głowy przydadzą się nie tylko w okolicy remontowanej ulicy Obwodowej, ale zwłaszcza na Warszawskiej. Pamiętajcie również, że zamknięte jest skrzyżowanie ulic Kolejowej i Unii Europejskiej. Obowiązują objazdy i nowe oznakowanie.

0: Chciałoby się trochę więcej słońca, ale póki co szare chmury są z nami w Giżycku. Dziś będzie ich naprawdę sporo, mówią synoptycy. Na termometrach niezmiennie prawie 8 stopni o tej porze. Póki co taka temperatura powinna się utrzymać. Wiatr jest dzisiaj mocny i porywisty, a ciśnienie od samego rana wysokie. Opady deszczu mogą się dzisiaj pojawić.
1: To już prawie dziewiąta. Newsy Melo Radia, Marcin Sikora.
2: Na początek apel o wsparcie dla strażaków walczących z pożarem Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie. Mieszkańcy dowożą zmęczonym ciepłe posiłki, mówi jedna z organizatorek pomocy, Barbara Wojciechowska.
3: Gotują zupę, my robimy w warsztatach terapii zajęciowej kanapki. Każdy pomaga jak może.
2: Chcący pomóc mogą zgłaszać się do budynku OSP w Józefowie. Jutro Peter Madziar zostanie nowym premierem Węgier. To podczas inauguracyjnej sesji nowego Zgromadzenia Narodowego. Po niej w centrum Budapesztu będą huczne obchody zmiany reżimu. Na koniec ważna informacja tuż przed weekendem. Znani sportowcy też lubią prawdziwe dobre melo. Rekordzista świata w skoku o tyczce Armand Duplantis przyznał, że lubi się bawić i imprezować, a także nie jest abstynentem, ale pilnuje równowagi i podobno nie przekracza granic.
4: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: A my właśnie teraz przekraczamy granicę dziewiątej i to znaczy, że mamy znów dla was dużo energetycznej muzy i podkręcamy tempo. I gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darmak, cześć, hej, siema, The Kongs na początek. Melo Radio.

0: Mad World i Dennis Lloyd. Ja wiem, że świat was cisnął mocno w tym tygodniu, no ale w końcu mamy piątek i teraz to wy będziecie mogli mu oddać. To wszystko oczywiście niedługo, bo zdecydowanie szybciej niż inni zaczniecie weekend z Meloradiem jeszcze przed 10, a na razie to my mamy 11 minut po 9.
1: Już?
0: I słuchajcie, no już za chwilę to zadzwonimy do kogoś, kogo o dziwo dawno słychać nie było.
1: Oh.
0: Też będziesz zaskoczony.

0: Blake Dalton i All We Got. No to uwaga, słuchajcie tego, co my mamy tutaj dla was przygotowane. Będzie nieźle, coś czuję. Czy ja jestem złośliwy czasami? Tak szczerze.
1: Często, no.
0: Często, aha. No to właśnie teraz chyba będzie ten moment, tak trochę, co?
1: No tak.
0: Florida. Słuchajcie, mamy dla was super propozycję do zgarnięcia zaproszenia na koncert, który już 23 maja w Warszawie gwiazdą Florida. A żeby wygrać takie zapro, to musicie odpowiednio zareagować, gdy do was zadzwonimy. W tym tygodniu obdzwaniamy ludzi z naszej radiowej ekipy tak, żebyście wiedzieli, co trzeba konkretnie zrobić. No i sprawdzamy, czy wszyscy od nas wiedzą, jak zareagować. I dzisiaj, zobacz, znasz ten numer?
1: Znasz? No widzę, oczywiście, że znam. No. Ciężko nie znać.
0: Kogo mam na celowniku, to ty już wiesz. To na razie może jeszcze nie powiemy, zobaczymy, czy poznają po głosie. Ktoś kogoś jakoś tak tutaj chyba trochę nie ma, nie?
1: Jest cicho, spokojnie.
0: No, czekaj, zobaczymy, czy tak
1: nie
0: ktoś
1: ma,
0: nie wyłączyła czasem. No, telefonu. Jest sygnał, dobra, nie odzywamy się. Mam nadzieję, że ją obudzę.
2: Halo?
1: Tak, dała radę!
0: Siemanko!
2: Siema, wy się za mną już mega stęskniliście, widzę.
0: Słychać po głosie, nie? Słychać. Ja najbardziej.
2: Słychać.
0: Ja najbardziej.
1: Potwierdzam.
2: Czekaj, na pewno.
0: Bo ty na wakacjach jesteś takich krótkich, nad morzem, to ja muszę cię zapytać. Jak tam, pada śnieg?
2: Jest super, liczyłam, że będzie 40 stopni i będę mega opalona. No niestety trochę wieje, ale i tak jest super. Bo nie ma was tutaj. Pozdrawiam.
0: Przyznaj się, że myślałaś, że ten telefon to room service i ci śniadanie przyniosli, co?
2: Ja w ogóle nie wiedziałam, kto to dzwoni. Ja sobie, wiesz, jem kanapeczkę, jest super, popijam kawkę, piękne życie, a tu nagle ktoś dzwonił, mówię, co jest grane.
0: I to jeszcze sprawdzi. Poranek. Wow.
2: Daria, pozdro. Dzięki.
0: Wracaj szybko, widzimy się i słyszymy w poniedziałek. A wy pamiętajcie o tym, że wasza reakcja jest najważniejsza na ten dźwięk, który usłyszycie u nas. Wtedy, jeśli odpowiednio zareagujecie, zgarniecie bilety na koncert Florida.

0: Beautiful Anima. Melo Radio. Takie dźwięki u nas w piątek rano, 25 minut po 9. No piątek już mocno rozkręcony, wy na pewno też, ale my cały czas podkręcamy tempo, bo przecież weekend przed nami. Written in Nightcrawlers. No skoro piątek, to Friday musi być.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
1: Kierowco, na stacjach BP czekają na Ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinę.

0: Innego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
1: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
2: Jak tak, to Allegro.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład składany smartfon Motorola Razr. Najniższa cena od wprowadzenia towaru 2499 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
7: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą, tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi, tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Marian, a po całym tygodniu pracy...
12: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
13: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

Czy nie będzie wiecznie czekać? Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra. I tak przy twoim

0: Gipsów Meloradio i z tobą. No właśnie, razem zdecydowanie fajniej, lepiej, przyjemniej, nie? Jak zaskakujące może być. Czy wy to już widzieliście 100 razy, czy dopiero 99? Bo jak tak, to wbijajcie do naszego Instagrama albo na przykład na meloradio.pl i zobaczcie, co wczoraj zrobił w naszym studiu Tomek i jak zaskoczył Ulę. Ale historia co?
1: Jest to cudowna historia, fajnie było dołożyć te 3 grosze do tej historii, do przygotowań, żeby się Ula nie zorientowała.
0: Nazwij to wprost, po prostu musiałeś mocno naściemniać i odwracać uwagę Uli, tak, żeby nie zauważyła tego wszystkiego, co się działo wcześniej. Oświadczyny na antenie Meloradia, zobaczcie to cały czas na naszym Instagramie i na meloradio.pl też możecie wbijać, śmiało. Za 20 minut 10, mega wzrusz!

0: Najlepsze drop nowych hitów mamy dla was. Don't wanna go home, no ja się wcale nie dziwię takiemu nastawieniu. W końcu piątek mamy, to Meduza. I mamy! Mamy!
1: Mamy weekend!
2: No mamy. I teraz mamy, tak.
0: Mamy, teraz. To na co czekaliście, tak. Słuchajcie, mamy, więc korzystajcie, zdecydowanie możecie sobie powiedzieć
3: Mission complete!
0: Mamy to, zaliczony cały tydzień, tak jak tego chcieliście, to teraz korzystajcie, ogłaszamy. Weekend otwarty i rozpoczęty.

0: Ależ to był tydzień. Działo się bardzo dużo. Scooter, How Much Is The Fish, gwiazda tegorocznego Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bilety też będą u nas dzisiaj. Bądźcie blisko, a teraz to już korzystajcie z Adim z weekendu. Dzięki, dzięki.
1: No właśnie, Adi, chodź tu.
0: Za 10:10.
2: A już o 10:00 zagramy
0: Hans Axe i Golden w Meloradio. I taką muzę odpali wam Adrian na początek tej nowej godziny, po 10:00. Dobre zamknięcie!

to promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Don Diablo, Clapton i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego zapisanego Melo. Melo. Słuchaj w każdy piątek po 22 tylko w Meloradio. Tylko w Meloradio. Tylko w Meloradio.

0: Kolejce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
5: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
4: Serio? Też na wysokie kwoty?
5: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
6: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
7: Castorama!
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Szpital Miejski w Giżycku otrzymał ponad 1,265,000 zł dofinansowania na realizację ważnej inwestycji w zakresie opieki kardiologicznej dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy w ramach działania D111. Placówka zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny. To aż 50 specjalistycznych urządzeń kardiologicznych oraz nowy sprzęt informatyczny dla lekarzy i pielęgniarek. To inwestycja, która realnie przełoży się na wyższą jakość leczenia i większą dostępność świadczeń kardiologicznych dla pacjentów. Bo zdrowe serce to podstawa. Szpital Miejski w Giżycku. Bliżej zdrowia.
10: Szał letnich okazji w Pepco. Od każdego czwartku hity tygodnia w nowych cenach 20% taniej. W tym tygodniu minus 20% na hity z letniej kolekcji dla kobiet. A dodatkowe 10% rabatu w aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Trafik.
12: Odrobinę luźniej zrobiło się teraz na giżyckich drogach i większy oddech złapiecie zwłaszcza na warszawskiej, ale oczy dookoła głowy trzeba mieć w okolicy remontowanej ulicy Obwodowej. Pamiętajcie też o zamkniętym skrzyżowaniu zbiegu ulic Kolejowej i Unii Europejskiej. Wiatr i szare chmury. Właśnie tak wygląda prognoza pogody na dzisiejszy dzień w Giżycku. Według synoptyków na termometrach spodziewajcie się około 8 stopni. Klasycznie ta odczuwalna temperatura może być niższa. W ciągu dnia na niebie mogą się pojawić również te deszczowe chmury, ale spokojnie, to dopiero w drugiej połówce dnia. Możecie więc jeszcze odetchnąć.
11: To są newsy Meloradia Giżycko.
13: Patrycja Strupińska. Spore utrudnienia czekają na Was w okolicach Giżyckiej Plaży Miejskiej. Miasto i kolej wspólnie przeprowadzą remont skrzyżowania u zbiegu kolejowej i Unii Europejskiej. Ten odcinek będzie wyłączony z ruchu. O szczegółach naczelnik Wydziału Inwestycji z Giżyckiego Ratusza Adam Baran.
14: Wyniesione skrzyżowanie w całości z przejściami dla pieszych, z oznakowaniem, oświetleniem, tak żeby jak najbezpieczniej można było pod tymi torami przeprawić się na plażę.
13: Finał prac pod koniec czerwca. To nie koniec utrudnień, ale na remontowanej trasie z Giżycka do Kętrzyna. Od 14 maja z ruchu zostanie wyłączony kolejny odcinek drogi. Na dalszej części trasy będzie obowiązywał także całkowity brak przejazdu. Cała rozpiska dostępna jest na Facebooku pod hasłem Rozbudowa Drogi Wojewódzkiej numer 592. A w najbliższą niedzielę prawdziwa gratka dla fanów motoryzacji Mazury Tuning Fest. Będzie głośno, pozytywnie i inspirująco. Więcej o tej imprezie już za godzinę.
15: Mamy już prawie 10:00. Newsy Melo Radia Marcin Sikora. Umowa SAFE stanie się faktem. Jej podpisanie zaplanowane jest na dziś w Warszawie. To około 13:30. Polska ma otrzymać prawie 44 miliardy euro na obronność. Rosjanie ogłaszają jednostronne zawieszenie broni od dziś do niedzieli. Ukraińcy odpowiadają ostrzeżeniami, że w najbliższych dniach zdecydowanie nie zalecają zagranicznym delegacjom wypraw do rosyjskiej stolicy, bo na niebie nad Moskwą mogą pojawić się ukraińskie drony. Jesteście kreatywni, możecie zdobyć 10 tysięcy złotych nagrody. Otrzymają ktoś, kto uprości procedurę opłat za parkowanie w Szczecinie. Miasto ogłosiło konkurs, mówi Wojciech Jachim.
16: No mamy świadomość, że można to zrobić lepiej. Chodzi o to, żeby ta grafika była jak najprostsza.
15: Zmiany mają wejść w życie jeszcze w tym roku.
17: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
18: 10:00 na zegarach. Siemanko, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. No i mamy piątkowy melo. Słuchajcie, zaraz pogadamy o wydrach, bo mają coś ważnego do przekazania. Huntrix Golden już teraz.

Another Talk to You, tak podkręcamy tempo w Melo Radio. A to na pewno da wam dużo dobrego wajbu. Słuchajcie, czytam właśnie o wydrach, tych cudownych zwierzakach, które oglądamy na TikToku i Instagramie. I podobno kiedy śpią, to trzymają się za łapki, a robią to po to, by nie porwał ich prąd. A do tego, no żeby nic je nie rozdzieliło. I przyznacie, że to jest bardzo romantyczne i przepiękne. No i morał tej historii jest krótki i wszystkim znany. Bądźcie jak wydry, trzymajcie się za ręce.

0: Jasmine, Jason Ross, Brina Grace i Ultra Love. Tak, podkręcamy tempo w nowym Meloradio. I skoro piątek, to serwujemy wam taką muzę, żebyście mieli dużo energii na cały dzień. W tej godzinie będzie coś nowego od pana Harrisa, ale szczegóły za moment.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Autopromocja. Tylko Meloradio wysyła swoich słuchaczy na Tomorrowland. Dołącz do naszej ekipy i pojedź do Belgii tak jak...
3: Eryka, Maciek, Meloradio zabiera was na Tomorrowland do Belgii.
4: Mam ciary po prostu.
2: Już teraz wejdź na meloradio.pl. Pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i poczuj klimat tej niesamowitej imprezy. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
5: Święta to nie tylko Wigilia, a pierniczki można robić zawsze. Dlatego w drugi dzień świąt spotkamy się z Blanką i razem będziemy je dekorować. Znamy też odpowiedź na pytanie...
6: Gdzie jest Malik Mam?
5: Pozrobimy też wielkiego Malika z piernika. Wbijajcie do nas, przecież na słodycze zawsze jest osobny żołądek. Pychu, zapraszam w piątek od 10.
2: Autopromocja. Reklama.
7: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
8: Można poinformować po prostu.
9: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
8: No w sumie.
10: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
13: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz.
15: Barbara, a co ty tam tak w tym telefonie robisz?
16: Oszczędzam.
15: O, a ile?
16: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
17: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Ekspert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaekspert.pl.
14: Bo w Media Ekspert taniej.
18: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i...

0: nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
1: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
0: Debutir Forte. Mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
1: Debutir Forte. Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
2: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Szpital Miejski w Giżycku otrzymał 5 milionów złotych dofinansowania na realizację inwestycji pod nazwą Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej w Giżyckiej Ochronie Zdrowia spółka z OO. Projekt realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Działanie D1 i 1.2 wspierające rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia. Dzięki pozyskanym środkom w szpitalu wdrożone zostaną nowoczesne rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Nastąpi większa dostępność do dokumentacji medycznej na IKP. Zwiększy się bezpieczeństwo danych medycznych pacjentów. Nowoczesny szpital to lepsza i bezpieczniejsza opieka dla pacjentów. Szpital w Giżycku. Inwestujemy w zdrowie przyszłości.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
6: No
5: do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
6: No dobra, a ty co będziesz robić?
5: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
7: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka. Uwolnij swój czas.
8: Po reklamie. Autopromocja. Dobre Melo. Każdą sobotę po 22:00 grają sami najlepsi. Armin Van Buuren i Estate of Trance. Alok i Defected Radio Show. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego, zamknutego Melo. Słuchaj już dziś po 22:00 tylko w Meloradio. Tylko w Meloradio. Autopromocja. Meloradio Giżycko na 107 FM.

Sanach i Melodia, tak podkręcamy tempo. No właśnie, skoro piątek, to podrzucamy wam najnowszy drop najlepszych hitów i w ogóle potężnych sztosów, jakie tylko ta planeta wydała. Słuchajcie, czas na pana Calvina Harrisa, który ostatnio trochę był cicho, ale powraca i to w potężnym stylu. Do współpracy zaprosił dziewczynę, którą już poznaliście, mianowicie Jazzy. To jest laska z Irlandii. No i postanowili razem stworzyć numer, który będzie trochę z pianinem, ale jednak house'owym hymnem. Satisfy. I czy jest tutaj ta satysfakcja? No powiem wam tak. Moim zdaniem jak najbardziej, ale to wy będziecie decydować. Gramy to premierowo w Melo.

0: Sinclair, QTB i Rock This Party, Everybody Dance Now. To jest Meloradio w piątek. No i tak możemy grać. Słuchajcie, newsy Meloradia jeszcze przed 11, dokładnie jedną minutę, żebyśmy byli jak najszybciej, ale będzie też dużo dobrej muzy, czyli obiecujemy wam to, że będziecie czuć się bardzo dobrze naładowani.
1: A już o 11 zagramy
0: Sony Fodera, Think About Us. A Sony Fodera, wy dobrze o tym wiecie, ale będzie na Sunrise Festival, a wy tam razem z nami, także szykujcie się po 31 kwietnia w Kołobrzegu na Podczelu. No będzie mocno.

0: Tego dziś chcę.
1: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
2: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
3: Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
4: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
5: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Philips, aż 75 cali, QLED, Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Czy to sezon ogrodowy czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą. Po reklamie. Pogoda.
8: Chciałby się zmian na giżyckim niebie, ale dzisiaj ich raczej nie zobaczymy. Od samego rana są z nami ciężkie i szare chmury, a po południu mogą się także pojawić te deszczowe. Na termometrach wciąż 8 stopni powyżej zera, a wiatr mocny i porywisty i niestety tak nam podokucza do wieczora. Prognozują synoptycy, a jeżeli chodzi o ciśnienie, tutaj nie ma zmian. Cały czas jest ono wysokie.
9: To są newsy Meloradia Giżycko.
8: Patrycja Strupińska. Wyeliminować pijanych kierowców z dróg to cel akcji Trzeźwość. Takie działania odbyły się w minioną środę na drogach Giżycka i okolic. W sumie funkcjonariusze przebadali 971 osób. Tylko w jednym przypadku kierujący został zatrzymany. Za prowadzenie auta w stanie nietrzeźwości policjanci zatrzymali także jedno prawo jazdy. Z dróg zaglądamy do Straży Granicznej z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału. 28 nowych funkcjonariusze otrzymało akt mianowania na pierwszy stopień w korpusie podoficerów. A tak jak mówiliśmy godzinę temu, Mazury Tuning Fest już w najbliższą niedzielę. Wydarzenie zagości na placu Piłsudskiego. Będą nie tylko wyjątkowe modele, ale także mnóstwo atrakcji. Więcej na ten temat organizator Łukasz Gieczewski.
10: Jednym z konkursów będzie samochód z lotu. Będzie to samochód wybierany przez publiczność. Będzie Carlimbo. Będziemy sprawdzać, który samochód przejedzie najniżej pod tyczką.
8: Impreza rusza o godzinie 10. Wstęp jest wolny.
11: Zbliża się 11. Newsy Meloradia Marcin Sikora. Nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego wybrany został nim były dyplomata i były wiceminister MSWiA Bartosz Grodecki. Na to stanowisko wyznaczył go prezydent Karol Nawrocki. Czwarty dzień z lądu i powietrza walczą o Puszczę Solską na Lubelszczyźnie. W akcji uczestniczą strażacy z całej Polski, śmigłowce i drony. Jak mówi jeden z pilotów bazy antypożarowej w Radawcu, pan Dawid, jest ciężko, ale najważniejsza jest pełna koncentracja.
12: Zmęczenie też swoje robię. Ogień szedł górą po koronach drzew.
11: Akcja trwa. Służby potwierdzają, że w większości pożar został już opanowany. Naukowcy zbadają arktyczne głębiny z pomocą robotów. Ruszają z Irlandii na miesięczną ekspedycję. Sprawdzą dno Oceanu Arktycznego między Norwegią a Grenlandią. Będą szukać nieznanych dotąd organizmów.
13: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
14: Siemanko, 11 na zegarach i ja jestem Adi. No i podkręcamy tempo w piątek, piąteczek, piątunio. Zaraz pogadamy o nowym trendzie, który stworzyli influencerzy.

John Summit i All The Time. Podkręcamy tempo i to bardzo mocno. A teraz dwa słowa o tym, co się dzieje w sieci. Jest nowy, fajny trend, który ma na celu poprawę humoru rano. I słuchajcie, sprawa jest prosta. Wszyscy narzekamy na poranne wstawanie, dlatego influencerzy wymyślili coś dobrego. W końcu dziękujemy. Case polega na tym, że po przebudzeniu odpalacie galerię, ale dokładnie rok temu. No i tam znajdujecie zdjęcie i wspomnienie, które na pewno da wam dużo pozytywnych wrażeń. I szczerze, proste, ale działa. A jak coś jest proste, ale działa, no to jest mądre.

0: Kygo, Khalid i Griffin, Save My Love w Melo Radio. Ochronić miłość, i co by nie mówić, ochrona miłości jest bardzo ważna i też piękna metaforycznie. Może jakaś tam matura rozszerzona jeszcze z historii albo polskiego będzie, to się przyda wam moja interpretacja. Oscar Metcalf i Sweet Nothings jeszcze w tej godzinie.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Autopromocja.
1: Lubię muzykę klasyczną, długie popołudnia w galerii sztuki. Dobra, w lewo. Szukam pocieszenia po zerwaniu z chłopakiem. Okej, to szukaj dalej. Szukam kogoś, kto lubi dobrą muzę, wieczory w klubie i ma w sobie luz. No, to teraz mamy mecza. A ty nie musisz już dłużej szukać, jeżeli w sobotę chcesz podkręcić tempo przed dobrym melo. Po 15 co tydzień odpalamy Before, z którym nudy na pewno nie będzie. Konrad Klaczyk, zapraszam.
2: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł.
6: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram, a do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje.

0: KiK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
2: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: O reklamie. Tak gra Melon.

DJ Remo i Sofia Loren, tak, podkręcamy tempo. No i podkręcamy hajs, szybka kasa do zgarnięcia, tu się nic nie zmienia, piątek, piąteczek, piątunio, czyli 500 zł może być wasze. Jedyne co trzeba zrobić, to wejść na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie, na co chcecie to wydać, a później czekacie na telefon. 5 sygnałów, tyle będziemy na was dokładnie czekali, także odbierajcie i miejcie włączony dźwięk w telefonie, jak już się do nas zgłosiliście. Trzymam kciuki, a teraz Jazzy Spritz, Can't Deny It.

0: Ale Farben, Body Talk, mowa ciała potrafi wiele zdradzić. I zdradzić w sumie też potrafi, ale to o tym kiedy indziej pogadamy. Newsy Meloradia jeszcze przed 12, także bądźcie z nami, o tym co ważne będą informować nasi dziennikarze.
1: A już o 12 zagramy
0: Yearbox i Graceland. Mega zdolny facet, multiinstrumentalista, który też prowadzi swoją aktywną kampanię na LinkedInie, także można go tam znaleźć. Czy przyjmie do znajomych? Nie wiem, ale na pewno jest otwarty na współpracę.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, które będą pamiątką na lata, w tym konsole do gier wideo. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od czwartku schab wieprzowy bez kości w opakowaniu 7,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 10 kilo na osobę. A pizza Feliciana 6,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: A co tam w Carrefourze?
9: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj! Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
10: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
11: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
12: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł.
13: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
14: Lidl. To się opłaca.
15: W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
16: Szpital Miejski w Giżycku otrzymał ponad 1,265,000 zł dofinansowania na realizację ważnej inwestycji w zakresie opieki kardiologicznej. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy w ramach działania D111 placówka zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny. To aż 50 specjalistycznych urządzeń kardiologicznych oraz nowy sprzęt informatyczny dla lekarzy i pielęgniarek. To inwestycja, która realnie przełoży się na wyższą jakość leczenia i większą dostępność świadczeń kardiologicznych dla pacjentów. Bo zdrowe serce to podstawa. Szpital Miejski w Giżycku. Bliżej zdrowia.
17: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
18: No...
17: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
18: No dobra, a ty co będziesz robić?
17: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
19: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
0: Po reklamie.

0: Dawid Szycko. Słuchaj na 107 FM. Pogoda.
1: Po południu, podobnie jak o poranku, szare, gęste chmury. Tutaj zmian nie będzie. Natomiast przygotujcie się na opady deszczu, które mogą potrwać od późnego popołudnia do późnej nocnej godziny. Na termometrach wciąż 8 stopni powyżej zera. W drugiej połówce dnia może być trochę chłodniej. Mowa głównie o tej odczuwalnej temperaturze. Wiatr cały czas nam podokucza.
0: To są newsy Meloradia Giżycko.
1: Patrycja Strupińska. Urzędnicy z giżyckiego ratusza zareagowali na problem długich kolejek i niesprawnej strony internetowej, za pośrednictwem której można kupić miejski abonament parkingowy. O szczegółach Marcin Wilczewski, naczelnik Wydziału Dróg i Infrastruktury Technicznej.
2: W związku z problemami technicznymi zostały dodatkowo zatrudnione dwie osoby. Biuro pracuje w wydłużonych godzinach do godziny 18. Strona płatności ruszyła już, działa.
1: A po szczegóły zajrzyjcie na stronę giżycko.pl. Także na oficjalnej stronie miasta można znaleźć wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Taką informację podaje burmistrz Giżycka. Zerknijcie, może i wy traficie tam na jakąś perełkę. A perełek możecie poszukać również dziś na wernisażu malarskim Marcina Wójcika, który na co dzień zajmuje się sprawami mieszkańców, a po godzinach przenosi na płótno to, co najpiękniejsze wokół nas. Wernisaż dziś o 16 w Gokirze Wilkasy.
3: Za moment 12 newsy Meloradia Marcin Sikora. Obrona powietrzna Zjednoczonych Emiratów Arabskich zareagowała na kolejny irański ostrzał rakietowy i dronowy. Wcześniej w nocy doszło do wzajemnych ataków USA i Iranu w rejonie cieśniny Ormus. Donald Trump zapewnił jednak, że rozejm trwa. Wybierasz się do lasu? Uważaj, by nie zapruszyć w nim ognia. Pożar może spowodować rzucony niedopałek papierosa czy niezgaszona zapałka, mówi Hanna Kolasińska z Lasów Państwowych w Łodzi.
4: Ściółka jest bardzo sucha, wręcz taka jak kartka papieru.
3: Od początku roku w lasach wybuchło już ponad 900 pożarów o łącznej powierzchni ponad 300 hektarów. Polacy grillują rzadziej. Robi to już tylko 35% z nas, a dwa lata temu grillowało 56%. Tak wynika z raportu przygotowanego przez Inquiry i grupę Blix.
5: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
6: Na zegarach 12, siemanko wszystkim, siadajcie wygodnie, witam na pokładzie. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już doskonale znacie. Za chwilę pogadamy o książkach.

Gibbs, Dope Cups, 4Money i Win w Meloradio. To z dedykacją dla osób, które mają do przejechania trasę. No i się jarają motoryzacją, a podobno, słuchajcie, mało książek czytamy, a to szkoda, bo dzisiaj obchodzimy Dzień Bibliotekarzy i Bibliotek i generalnie pozdrawiamy panie i panów bibliotekarzy, dziękujemy za to, że jesteście i nas wspieracie. Mi tak przy okazji przypomniała się historia z podstawówki, jak poszedłem wypożyczyć lekturę, no i powiedziałem wtedy: dzień dobry, poproszę książkę, stary człowiek, ale może. Pani się zaśmiała, a ja do dzisiaj nie wiem czemu. A tak serio, czytajcie książki, bo to mega dobre dla naszego mózgu. Przy okazji, fajnie można pochillować.

0: Sony Fodero i Crystal My Lovin. Dużo miłości w tym graniu. No bo my w Meloradio lubimy grać z uczuciem i tego znajdziecie u nas bardzo dużo. Zwłaszcza, że dobre melo dzisiaj, także się szykujcie. A w tej godzinie, Lamber, dzięki, że jesteś i to razem z Tripsem.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks. Festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska.

0: Ciągu kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.

0: Cie promocji cena przed obniżką 20,99, a do soboty masło łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Delikartą. Limit 2 sztuki w Delikatesach Centrum.
1: Szpital Miejski w Giżycku otrzymał ponad 1 265 000 zł dofinansowania na realizację ważnej inwestycji w zakresie opieki kardiologicznej. Dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy w ramach działania D111 placówka zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny. To aż 50 specjalistycznych urządzeń kardiologicznych oraz nowy sprzęt informatyczny dla lekarzy i pielęgniarek. To inwestycja, która realnie przełoży się na wyższą jakość leczenia i większą dostępność świadczeń kardiologicznych dla pacjentów. Bo zdrowe serce to podstawa. Szpital Miejski w Giżycku. Bliżej zdrowia.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
5: Media Expert, taniej masz.
6: Po reklamie.

Lampery, Tripsy, dzięki, że jesteś. Tak, podkręcamy tempo. No i wam też dziękuję, że jesteście. I tak a propos, to dobrze, żebyście byli. Gdzie? No, w Kołobrzegu, na Podczelu, podczas Sunrise Festival. 31 lipca ruszamy na jedną z najgorętszych imprez w Polsce, gdzie będzie, no słońce to na pewno, będziemy obserwować wschód słońca, bo będziemy się tak dobrze bawić, ale mamy tam 6 scen i genialnych artystów, których uwielbiamy i gramy ich na antenie Meloradia, ale to co najważniejsze to atmosfera, wasze stylówy, to jaki macie vibe, no i też to, gdzie będziecie mieli namiot, bo gdzieś musimy siedzieć ewentualnie, prawda? Słuchajcie uważnie Meloradia, bo bilety na to piękne wydarzenie na Sunrise Festival są do zdobycia. No i liczę, że zbijemy razem pionę. Rehab, More Than Enough, to już teraz.

0: Sandra Link i Play My Drum. Ja trochę schudłem, ale jeszcze tego bębna trochę mi zostało. No dobra, teraz nie o bębnie, a o tym, że newsy Meloradia jeszcze przed 13 się pokażą i dowiemy się, co nowego wydarzyło się w kraju i na świecie. Same najcenniejsze kwestie tylko u nas.
1: A już o 13 zagramy
0: Kung, Theophilus London i Galaxy w Meloradiu. I tak, panowie wezmą nas do zupełnie innej galaktyki, poczujemy się bardzo dobrze, bo o nas zadbają, brzmieniem w stylu lat 80. Tego nie będzie brakowało.

0: Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Cherry zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Cherry.
1: To co, Marian? Rowery?
2: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, ho, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
2: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
2: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
4: Melatonina lekam, teraz w dużym ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. Jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi. Aż 3 w cenie jednego.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Wiosna, słońce. Czas na zakupy w Half Price. Odkryj lek w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na Ciebie. Half Price. Great Brands.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
10: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
11: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby Twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
12: Szpital Miejski w Giżycku otrzymał 5 milionów złotych dofinansowania na realizację inwestycji pod nazwą Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej w Giżyckiej Ochronie Zdrowia spółka z OO. Projekt realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Działanie D112 wspierające rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia. Dzięki pozyskanym środkom w szpitalu wdrożone zostaną nowoczesne rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Nastąpi większa dostępność do dokumentacji medycznej na IKP. Zwiększy się bezpieczeństwo danych medycznych pacjentów. Nowoczesny szpital to lepsza i bezpieczniejsza opieka dla pacjentów. Szpital w Giżycku. Inwestujemy w zdrowie przyszłości.
13: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
14: No
13: do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
14: No dobra, a ty co będziesz robić?
13: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
15: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
16: Po reklamie. Meloradio Giżycko na 107 FM.
17: Zbliża się 13. Ula Harciarek. Spadną ceny maksymalne paliw. Od soboty do poniedziałku włącznie litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,35. Benzyny 98 6,85, a oleju napędowego 7,03 zł. Zatrzymano poszukiwanego łódzkiego adwokata skazanego za spowodowanie śmiertelnego wypadku. To on mówił o trumnach na kółkach. Nie stawił się w zakładzie karnym, ale i tak do niego trafi, mówi komisarz Adam Dębiński.
18: 46-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
17: W więzieniu spędzi 1,5 roku. Na koniec Meksyk i radość uczniów. W związku z mundialem i falą upałów wakacje zaczną się o ponad miesiąc wcześniej. Teraz temperatury sięgają tam nawet ponad 45 stopni.
19: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
20: 13 na zegarach, siemanko, mamy piątek. Kto jeszcze nie słyszał, no to już wie, że jest piąteczek i można chillować. I pogoda, mam nadzieję, że będzie dobra. Kungsto, Filus, London i Galaxy, jedziemy z tym od razu.

Vintage Culture i Lost Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Tak, wspominałem trochę o tej pogodzie, część z was na WhatsAppie Meloradia napisała, co z tą pogodą będzie w weekend, no to sprawdzam i tak średnio to wygląda, powiem wam szczerze. Sobota raczej z zachmurzeniami, niedziela trochę lepiej to wygląda, generalnie w okolicach 20 w sobotę i w niedzielę, no i właśnie w niedzielę będzie też sporo słońca, ale no niestety nie będzie to takie gorące, jak mieliśmy to na przykład w środę. No szkoda wielka, a przyszły tydzień zaczynamy od deszczu niestety, także szału nie ma, no ale padać też kiedyś musi w końcu, nie? Susza jest. Wersow o północy, może wtedy przestanie padać.

0: Gordo, Reni, Convalti, Loco Loco, Melo Radio z tej strony. No i mówimy wszystkim siemanko, kto dopiero dołączył, ja jestem Adi. I kiedy inni gadają, my już gramy. Reni Convalt, ten pan, który tutaj też się naprodukował, będzie na Sunrise Festival, to tylko daje znaka. A wy możecie tam pojechać z nami, tylko słuchajcie uważnie Melo. W tej godzinie Thomas Gray i jego Rumors, czyli numer, który ostatnio nieźle zaszalał podczas 30 Meloradia.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Joki Życko. Autopromocja.
1: Cukier, słodkości i gen szaleństwa.
0: Oto składniki wybrane do stworzenia idealnego prezentera. Ale dyrektor programowy dorzucił do tej mieszanki jeszcze jeden składnik. I tak narodziła się Iga Dudziuk. Trochę chaosu i trochę uroku.
1: Słuchaj mnie od poniedziałku do piątku między 14 a 18.
0: Freak Fight w Melo Radio.
1: Dziewczyny górą.
0: M to

0: autopromocja. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM. Reklama. Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
3: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Soczysty filet z piersi kurczaka, cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski, cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
4: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
6: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
7: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
8: Tak?
7: No,

0: 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. Trzy dni, trzy wschody słońca i powrót legendarnego after party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio.
2: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 16 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 16 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
8: No...
7: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
8: No dobra, a ty co będziesz robić?
7: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
9: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.
10: O reklamie.

Marlon Hofstadt i One Night of Love w Meloradio. To jest to. Co by nie mówić, to jest nuta idealna na każdą porę, także dobrze, że na nią trafiliście akurat w tej chwili. A teraz pogadajmy o numerach, które walczą i to bardzo dzielnie. Gdyby miały tarczę, to by się broniły, ale jej nie mają, chociaż nie, mają, bo wy jesteście tą tarczą, a dokładnie wasze głosy. Słuchajcie, po 18.30 Meloradia możecie głosować na wybrane przez was numery. No, ja mam przygotowany kawałek, który ostatnio totalnie pozamiatał. No, zwyciężył, mówiąc kolokwialnie. Thomas Gray i jego Rumors, gramy to, a jak będziecie głosować, to może utrzyma tę pozycję.

0: modelki, lubię cię jak lato, to jest Melo Radio. Cały czas jedna z nowości i to lato już by mogło przyjść, żebyśmy czuli ten wakacyjny klimat, który jest nam wszystkim potrzebny. A ja już mówię dzięki, wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło.
1: A już o 14 zagramy
0: Alesso, Sasha i Destiny. No to tym Iga zacznie i przywita się z wami już punktualnie o 14, także jeszcze raz spokojnego weekendu, trzymajcie się tam ciepło, no i wracamy do siebie w poniedziałek po 10.
1: Reklama.
2: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
2: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Me i wpadaj na stację BP.
6: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie.
7: Spróbować czekolady.
9: Mm, poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: W piątek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W piątek arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Melatonina, lekam, dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
12: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje. Tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do -30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
15: Marian, a po całym tygodniu pracy?
16: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
17: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato. Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce. Teraz od 1299 zł netto miesięcznie z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.
19: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie konserwy mięsne i rybne. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie kawy Jakobs. Drugi tańszy produkt, 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Do tego wszystkie żele pod prysznic i płyny do kąpieli. Drugi tańszy produkt, 80% taniej. Biedronka.
20: Codziennie niskie ceny. Keno kręci nas już 18 lat.
21: A my się rozkręcamy.
20: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
22: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
23: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
22: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
21: Ale to kręci.
20: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
24: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
25: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
26: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
27: Lidl, to się opłaca.
28: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
29: Minuta do 14, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek, on the bike. Umowa dotycząca programu SAFE podpisana. Komisja Europejska przyznała Polsce ponad 43 miliardy euro pożyczek. Nasz kraj jest największym beneficjentem tego programu. Będzie można znów wchodzić do Roztaczeńskiego Parku Narodowego. Był zakaz wstępu wprowadzony w związku z suszą, no ale dzięki opadom zagrożenie pożarowe zmalało. Kolejny producent samochodów ogłosił wielką akcję serwisową. To z powodu jakościowych błędów w procesie produkcyjnym. Tym razem to Mercedes. Wojciech Hernes.
30: Mercedes wzywa do autoryzowanych stacji obsługi pojazdy z silnikami spalinowymi wyprodukowane w latach 2018-19. Chodzi o liczne modele E-klasy i S-klasy, w sumie ponad 201 tysięcy aut. Kontrola napędu i ewentualna naprawa są bezpłatne.
29: O tej serwisowej akcji producent informuje indywidualnie.
31: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: jest Freak Fight w Meloradio z Igą Dudziuk. Igą Dudziuk. Freak Fight.
1: Wielkie brawa. Dzisiaj Narodowy Dzień Zwycięstwa, a w piątek każdy jest zwycięzcą, bo wytrzymaliśmy do końca tygodnia. Dlatego gratulacje dla Was i z tej okazji ten piątek będzie pełen wrażeń, obiecuję. A no i czeka Was mój oficjalny, personalny statement. Iga Dudziuk, cześć, witajcie.
0: Freak Fight.
1: Destiny, tak zaczynamy.

To jest podkręcone tempo. Drive, Gibbs, Opał, Jonathan. Słuchacie Freak Fightu w Melo Radio. A teraz czas na oficjalny statement. Nie wiem, czy jesteście na to gotowi. Proszę się skupić. Ja, Iga Dudziuk, zrywam z Konradem Skolimowskim, zwanym Skolimem. Chociaż nigdy nie byliśmy razem. Został przyłapany na Malcie z jakąś blondynką. Przytulali się w wodzie i nie tylko. Słuchajcie, byłam zazdrosna, ale już nie jestem. Ja po prostu się odcinam. I tyle. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Koniec komunikatu. Dive into me, Alok, Khalid. To teraz w Melo Radio. Waiting all night, Rudimental, LR. To za moment. A za chwilę ważny komunikat.

0: Rudimental, Ella Erv, Mello Radio, Waiting All Night.
1: Sunrise, yeah. Sunrise Festival z Mello Radiem.
0: Nie jest tajemnicą to, że Mello Radio jest partnerem Sunrise Festival. To w Kołobrzegu będziemy się bawić razem z największymi DJ-ami sceny techno i elektro. Będzie mocno klubowo. To teraz tak, proszę wziąć zeszyty i zacząć notować, bo przedstawię wam kolejnych headlinerów. 2 sierpnia na czarnej scenie usłyszymy i zobaczymy Karle Rocka, Petera Ferna, Umeka, DJ-a Rasha, Chrisa, Libinga czy Siasie. Pamiętajcie, że możecie przytulić bilety, więc słuchajcie uważnie Mello Radia.
1: Sunrise Festival z Mello Radiem.
0: A teraz przyda nam się kalkulator. Za chwilę. Titanium, David Guetta, Sia, Morten.

0: The Logical Song, Scooter. To już legenda. I tę legendę usłyszycie na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Była dziewczyna, Alana Krupy, dostała na 18 zegarek za mniej więcej 50 tysięcy złotych. O, u nas też piątka z przodu. 5 stów do zgarnięcia w szybkiej kasie. Zgłaszacie się przez meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

107 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

0: 2,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
1: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster, tam gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster, dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
2: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, jedno opakowanie plus jedno gratis. I polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 19,90.

0: 9,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price, great brands.
3: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
4: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
5: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
6: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
7: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
6: Serio? Też na wysokie kwoty?
7: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
8: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
9: Szpital Miejski w Giżycku otrzymał ponad 1,265,000 zł dofinansowania na realizację ważnej inwestycji w zakresie opieki kardiologicznej dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy w ramach działania D111. Placówka zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny. To aż 50 specjalistycznych urządzeń kardiologicznych oraz nowy sprzęt informatyczny dla lekarzy i pielęgniarek. To inwestycja, która realnie przełoży się na wyższą jakość leczenia i większą dostępność świadczeń kardiologicznych dla pacjentów. Bo zdrowe serce to podstawa. Szpital Miejski w Giżycku. Bliżej zdrowia.
10: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
11: Odwiedź nasz salon. Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D. Po reklamie.

A to jest Bryska w Meloradiu. Odbicie, tak podkręcamy tempo. Powiedz, który kolor jest twoim ulubionym, a powiem ci, kim jesteś. Zrobiono jakieś takie dziwne badania, które mówią nam o tym, jacy jesteśmy na bazie właśnie ulubionych kolorów. Jeżeli lubicie niebieski, to fantastycznie, macie wysokie IQ. Nie, wróć, jesteście geniuszami. Aha, niebieski kolor to geniusz. Okej, to dlatego policyjne mundury są w takim kolorze? Miałem dawać vibe geniusza.

0: No wow, Satisfy, Calvin Harris, Jazzy, to jest nowość na naszej antenie, jaka soczysta. No muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem. Klubóweczka, charakterystyczna klubóweczka mi siada, mam nadzieję, że wam również. Bo mamy piątek, u nas w piątek zawsze są nowości. Satisfy, Calvin Harris i Jazzy.
1: Melo Radio, podkręcamy tempo.
0: Felix Jen, Kaskada to teraz.

0: Don Diablo, Bad.
1: A już o 15:00 zagramy.
0: No już klasyczek, Fast Cars, Superstars. Fast Cars, Superstars, we the club tomorrow. I ten numer zagramy wam punkt o 15:00, kiedy inni będą gadać.
1: Meloradio Giżycko. Słuchaj nas.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
1: Można poinformować po prostu.
2: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
3: No w sumie.
4: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę szynka wieprzowa bez kości z Lady 10,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Tak, borówki amerykańskie opakowanie 300 gramów 12,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
8: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
7: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
8: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.

0: Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
3: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
6: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Radio Giżycko.
1: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
2: Szacowana stopa bezrobocia nieco w dół w kwietniu wyniosła 6%. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy spadła o ponad 14 tysięcy. Policjanci w Wiskitkach na Mazowszu poszukują świadków okrutnego uśmiercenia jeża. Do sytuacji doszło między ulicami Kościuszki a Armii Krajowej. Maturalny maraton trwa. Dziś był egzamin z biologii na poziomie rozszerzonym i jak poszło, mówią zdający w Poznaniu.
3: Spodziewałam się trochę więcej zwierząt.
4: Długa. Okay. Długa, znaczy miała dużo zadań, tak mi się wydaje, porównując do poprzednich arkuszy.
5: W jaki wynik mierzymy?
3: Mam nadzieję, że około 70%.
4: Chciałabym 90%, ale nie sądzę, że to jest możliwe.
2: A my oczywiście trzymamy kciuki za jak najlepsze wyniki.
1: Jak matura długa? To ciekawa odpowiedź.
2: Dobra.
1: Jedni uważają, że 8 godzin, inni, że 6, ale punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Czy sen to zdrowie? Zaraz się przekonamy. Najpierw coś na rozbudzenie. Fast Cars, Superstars i Gadudziuk. Hej!

Michael Gray, The Weeknd, zgadza się. Odeśpij w weekend, najpopularniejsze zdanie wypowiadane przez dorosłego człowieka, a wiecie, że to tak nie działa. W idealnym świecie powinniśmy spać najlepiej 9 godzin, bo 6 godzin snu to zdecydowanie za mało, a dzieci z kolei powinny spać mniej więcej 10 godzin i przeważnie im się udaje. Natomiast im dłużej żyję, tym bardziej rozumiem, że nieodłącznym elementem bycia dorosłym jest niestety, ale nie wysypianie się. Zocaria, Andy Dust, Caris. To teraz Meloradio.

0: 18 po 15. Florida. A wiecie, że Florida występuje w Warszawie w tym miesiącu i tak się składa, że my was wysyłamy na ten koncert. A co trzeba zrobić, żeby wygrać bilety? Już wam pokazuję. Dzwonimy do naszego szefa Krystiana. Pytanie, czy odbierze? No nie rób mi tego.
1: Sometimes I get a good feeling. Yeah!
0: Wow! Krystian, jako mój szef wysyłam cię na koncert Florida w Warszawie.
1: Idziemy razem.
0: Dobra, idziemy razem, tylko to ty musisz się zgłosić na meloradio.pl jak coś.
1: Dobrze, ale ja mam towarzyszy tutaj ze sobą.
0: Jakich?
1: Przywitajcie się, proszę.
2: Cześć!
0: Hej, wysyłam was wszystkich na Florida pod warunkiem, że wejdziecie na meloradio.pl i wybierzecie mnie jako osobę towarzyszącą. Florida w Meloradio. Widzicie, jakie to jest proste? Where is my husband? Ray, David Guetta, Hypaton. Tak podkręcamy tempo w Meloradio.

0: 10% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
1: Lśniące włosy z efektem tafli? Poznaj sekret azjatyckiej pielęgnacji w Hebe. Koreańskie i japońskie kosmetyki do włosów teraz do minus 30% przy zakupie za minimum 79 zł. Sprawdź w sklepach i na hebe.pl.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji. 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
3: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Bricomarsze super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Castorama!
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
9: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Szpital Miejski w Giżycku otrzymał 5 milionów złotych dofinansowania na realizację inwestycji pod nazwą Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej w Giżyckiej Ochronie Zdrowia spółka z OO. Projekt realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Działanie D112 wspierające rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia. Dzięki pozyskanym środkom w szpitalu wdrożone zostaną nowoczesne rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Nastąpi większa dostępność do dokumentacji medycznej na IKP. Zwiększy się bezpieczeństwo danych medycznych pacjentów. Nowoczesny szpital to lepsza i bezpieczniejsza opieka dla pacjentów. Szpital w Giżycku. Inwestujemy w zdrowie przyszłości.
11: Szał letnich okazji w Pepco. Już teraz promocja na koszulki z krótkim rękawem. Im więcej kupisz, tym mniej zapłacisz za każdą z nich. Skorzystaj już dziś z rabatu aż do 45%. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to z kartą Moje Intermarché. Majonez Winiary 700 ml 9,99. A masło ekstra z Mlecznej Drogi aż 3 w cenie jednego.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: O reklamie.

0: Jak zamknę oczy, to prawie jakbym była nad morzem. I wiecie, i te mewy, i słońce, i plaża, i wiatr, i polskie morze, i zagraniczne morze. Ogólnie morze. A ja was zapytałam, a w zasadzie nie ja, tylko Grzesiek, o sposoby na pobudkę i przyszła głosówka od Grosika, taki pseudonim.
1: Siemanko, cześć i czołem. Dzisiaj wstałem po nocce i pierwsze, co zrobiłem, żeby się obudzić, to zimny prysznic. Tak przynajmniej z 5 minut pod lodowatą wodą robi lepiej niż niejedna kawa. Polecam się przełamać. Pozdrawiam jego piąteczku. Elo, melo.
0: Elo, Grosik.

0: Meduza. Don't wanna go home. Wiesz, Ula, tak bardzo poczułam weekend, że nie spojrzałam, co tam w newsach.
1: A nie spojrzałaś, co tam, ani między innymi powiem o tym, jaka będzie pogoda. Na co musimy się nastawić.
0: Na słońce, prawda?
2: A już o 16 zagramy
0: New Religion, Bebe Rexha, Faithless. I tak wam zagramy punktualnie o 16.
2: Meloradio Giżycko.

0: emocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
7: Morwiny są.
8: To morlińska z szynki, na którą mam smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
9: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło Ekstra Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 88 groszy. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: Już 31 maja Kortosfera zaprasza na rodzinny piknik naukowy Olsztyn Love Nauka. W programie pokazy, warsztaty naukowe, atrakcje dla dzieci, kino plenerowe oraz food trucki. Na scenie Zalia oraz Łukasz Rex. Czekamy na Was od godziny 12. Miejsce Kortowo, wjazd na kampus UWM od ulicy Heweliusza. Wstęp wolny.
16: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
17: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
18: Castorama.
19: Teoria
18: i praktyka.
19: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
18: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
20: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
21: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Już teraz zgarnij twoje ekstra z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od czwartku 7 maja do soboty 9 maja aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Tak, aktywuj kupon 60 zł rabatu na zakupy za minimum 499 zł z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
0: O reklamie. Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
1: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
2: Co jest grane w Giżycku?
22: Patrycja Strupińska, zapraszam. Dzisiaj czeka Was wyjątkowy wernisaż malarski autorstwa Marcina Wójcika. Na co dzień zajmuje się sprawami mieszkańców, a po godzinach przynosi na płótno wszystko to, co zainspiruje go podczas każdego dnia. Wernisaż dziś o 16 w Gokirze Wilkasy. Nawet jak się spóźnicie, warto tutaj zajrzeć. Natomiast jutro w parku Rogera Gomera wyjątkowa gra. Prosta, ale za to z francuskimi korzeniami. Turniej gry w bóle już jutro. Zerknijcie i tutaj. A w niedzielę można wybrać się na plac Piłsudskiego na długo wyczekiwane wydarzenie Mazury Tuning Fest. To propozycja dla fanów motoryzacji. Będzie inspirująco, głośno i zaskakująco. W planach jest też konkurs na rzut oponą. Impreza rusza o 10:00. Wstęp wolny.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
23: Minuta do 16, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
24: Ponad miliard opakowań zebrano od początku systemu kaucyjnego, informuje o tym wiceministra klimatu i środowiska Anita Sowińska i dodaje, że rośnie liczba punktów zbiórki, w tym automatów kaucyjnych. A tymczasem jest już podsumowanie akcji Czysta Odra, jak co roku wolontariusze sprzątali do rzeczy Odry, no i zebrali ponad 200 ton śmieci, mówi organizator akcji Dominik Dobrowolski.
25: Jakieś rozebrane samochody, jakieś części domowe, jakieś sprzęty elektryczne i elektroniczne. Oczywiście bardzo dużo opon i to jest bardzo duży problem.
24: W akcji wzięło udział ponad 30 tysięcy wolontariuszy. No i jeszcze sprawdzimy pogodę na weekend. Będzie chłodno, na termometrach maksymalnie 20 stopni. No a w nocy możliwe są przymrozki do minus 4 stopni przy gruncie.
23: I mamy godzinę 16 w piątek. Wiemy, co to oznacza? Pojedynek płci. O tym więcej za chwilę. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. New Religion. Tak zaczynamy weekend.

Axwell, Ingrosso w Meloradiu. Jak co piątek o tej porze bawimy się w pojedynek płci, więc jeżeli macie ochotę wygrać gadżetu od Meloradia, to jest ten moment, żeby dzwonić do naszego studia. Szukam kobiet, szukam mężczyzn. 321-321-777 to jest numer do naszego meloradiowego studia. Panie usłyszą pytania ze świata panów, a panowie ze świata pań. 321-321-777 to jest ten moment, żebyście do mnie dzwonili. Sweet Nothings, to teraz tak wam podkręcamy tempo w Meloradio.

0: Leo World, Black Beatles, Malo Radio. Pojedynek budzi Freak Fight. Jak co piątek pojedynkujemy się na słowa i w lewym narożniku witamy Ewelinę, siemanko.
1: Hej.
0: A w prawym Grześka, hej.
2: Hej.
0: Usłyszycie pytania nie ze swoich światów, macie 3 sekundy na udzielenie odpowiedzi. Czy zasady są dla was jasne?
2: Jasne.
0: Super, panie przodem. Ewelina, co to jest żółta kartka w piłce nożnej, za co się ją dostaje? Oj, co tam się dzieje? Ale proszę bez podpowiedzi tam.
2: O, nie ma podpowiedzi.
0: A coś tam w tle słyszę?
2: Radio.
0: Radio. Mhm. To co to jest ta żółta kartka?
2: Nie wiem, jak to powiedzieć.
0: No, to jest ostrzeżenie za faul albo takie nieregulaminowe zachowanie.
2: No właśnie to miałam powiedzieć.
0: Okej, okay. Grzesiu, teraz ty. Gdzie nakładamy rozświetlacz na twarzy?
3: Rozświetlacz na policzki chyba.
0: Pięknie. Brawo, Grzesiu. Ewelina, proste, teraz ty.
3: Dlaczego
0: facet nigdy nie pyta o drogę? No tak z przymrużeniem oka.
2: Jeszcze raz?
0: Dlaczego facet nigdy nie pyta o drogę?
2: Bo wie, gdzie jedzie. Gdzie idzie?
0: Brawo. Grzesiu, teraz ty. Znowu będzie takie trochę beauty. Do czego służy tonik do twarzy?
3: Tonik do oczyszczania.
0: Grzegorz, jak ty dobrze znasz kobiety.
3: No, sam korzystam.
0: O, Ewelina, teraz ty. Ile czasu trwa standardowy mecz bokserski?
2: 2 minuty. Chodzi o rundę?
0: Nie 2 minuty. 12 rund po 3 minuty. I teraz tak. Nie, Grzegorz wygrywa. Brawo, Grzesiu, wygrywasz pojedynek płci.
3: Super.
0: Pojedynek płci. Freak Fight.

0: Floride w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz.
1: Sometimes I get a good feeling.
0: Krzyczysz.
2: Yeah!
0: I wygrywasz Florida 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.

0: Podnoszymy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
2: Szpital Miejski w Giżycku otrzymał ponad 1 265 000 zł dofinansowania na realizację ważnej inwestycji w zakresie opieki kardiologicznej dzięki wsparciu z Krajowego Planu Odbudowy w ramach działania D111. Placówka zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt medyczny. To aż 50 specjalistycznych urządzeń kardiologicznych oraz nowy sprzęt informatyczny dla lekarzy i pielęgniarek. To inwestycja, która realnie przełoży się na wyższą jakość leczenia i większą dostępność świadczeń kardiologicznych dla pacjentów. Bo zdrowe serce to podstawa. Szpital Miejski w Giżycku. Bliżej zdrowia.
3: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultranowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
4: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D.
5: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.

No Money Galantis, tak podkręcamy tempo. Myślcie pozytywnie, będziecie długowieczni. Ludzie mądrzejsi ode mnie są przekonani, że uśmiech i radość powodują, że wolniej się starzejemy. I ja wiem, że typowy gen Polaka sprawia, że narzekamy i się smucimy, ale nie róbcie tak. Uśmiech numer 3, proszę, i no i jazda. A jak wam ciężko, to myślcie po prostu o tym, że już mamy weekend. Galaxy, Kung z Maloradio, tak podkręcamy tempo. Nie żałuję, Smolasty Doda, to już za chwilę.

0: Reklama. Dobry smak nie trafia się przypadkiem. Powstaje każdego dnia od podstaw w Intermarché Giżycko. Własne wyroby wędliniarskie przygotowywane na miejscu. Świeże dania garmażeryjne z jakością, którą czuć w każdym kęsie. Przyjdź i przekonaj się sam. Intermarché Giżycko. Giżycko, ulica Królowej Jadwigi 14.
1: Uwielbiam rysowanie.
2: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
3: Wiosna, słońce, czas na zakupy w Half Price. Odkryj len w składzie produktów od światowych marek i skarby na śródsezonowej wyprzedaży. W Half Price ulubione światowe marki i wyjątkowe ceny czekają na ciebie. Half Price. Great Brands.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
10: Volkswagen. Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
11: No...
10: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
11: No dobra, a ty co będziesz robić?
10: Ja idę do wanny. Nabijać kolejne rachunki.
12: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
1: Co jest grane w Giżycku?
2: Patrycja Strupińska, zapraszam. Autor powieści Alfa Grzegorz Brudnik będzie gościem spotkania autorskiego już 10 maja w hotelu Wodnik. Jeżeli interesują Was i tajemnice, i nasz region, to koniecznie musicie tutaj zajrzeć. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. 20 maja natomiast odbędą się wojewódzkie obchody Dnia Strażaka. W Giżycku czeka mnóstwo atrakcji dla małych i dla dużych, a wszystko odbędzie się w Ekomarinie. Tego dnia giżyccy strażacy zyskają także sztandar, a Wy będziecie mogli dowiedzieć się m.in. jak wygląda ich praca od kuchni. Wydarzenie rusza o 11:00, wstęp wolny. Na koniec jeszcze Ryn, który zaprasza na nietypowy konkurs. Pływanie na byle czym. Jeżeli macie pomysł na nietypową jednostkę pływającą, to ten konkurs jest dla Was. Zmagania odbędą się 30 maja. Do wygrania atrakcyjne nagrody.
0: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Minuta do 17:00, czas na newsy Meloradia. Ula Harciarek on the mic.
4: Umowa z Unią Europejską podpisana, pierwsze miliardy euro na broń i sprzęt do wojska trafią już za kilka dni, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: To jest coś niesamowitego, gdy Polska jest liderem. Proponuje program, sięga po niego w największym wymiarze, prawie 44 miliardy euro. I Polska jako pierwsza podpisuje umowę.
4: Zdaniem Kosiniaka-Kamysza program SAFE to najlepsza odpowiedź na politykę Federacji Rosyjskiej. A w Niemczech policja przypuściła szturm na bank, w którym przestępcy przetrzymywali zakładników. Zostali uwolnieni, ale sprawcy napadu uciekli. Nie wiadomo, jaki wzięli łup. Na koniec sprawdzimy, który kraj jest najbardziej nielubiany. No i według badania globalnego to USA. Z kolei najgorszą markę na świecie ma Izrael.
6: Sponsorem programu jest Active Lab. Producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: I mamy godzinę 17:00, słuchacie Freak Fightu i za moment powiem Wam słowo, które Wam się przyda. Zapraszam na bezpłatne lekcje języka włoskiego. Iga Dudziuk, hej!

Brief, Jax Jones, mój ulubiony, i Ina Rolston w Monoradiu. Dum, dum, da, da. Jeżeli jakimś cudem nie byliście jeszcze na przerwie obiadowej, to zapraszam. Proszę się najeść, ale nie przejeść, żebyście nie byli senni, bo w końcu zaczynamy weekend. A każdy z nas doskonale zna to uczucie przejedzenia, a potem senności. I Włosi to nazwali abiocco. To w wolnym tłumaczeniu oznacza zjadłem, teraz jest mi słabo i najchętniej uciąłbym drzemkę. I widzicie, to jest słowo, które wyraża więcej niż 1000 słów. Halo, Abe and Monoradio, to teraz we Freakfajcie.

0: tak brzmią Jonas Blue i Ray w Meloradiu.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: Aha, dlatego dzwonimy do Oli. No ma powody do świętowania dziewczyna. Przydaje się 500 zł. Weszła na meloradio.pl, zażyczyła sobie pieniędzy. Teraz wystarczy, że odbierze od nas telefon. Ola, Iga, Meloradio, siemanko.
2: Siemanko, witam.
0: Co u ciebie słychać?
2: A, bardzo dobrze. Siedzę w domu, robię kolację.
0: A co dobrego na kolację, bo ja głodna jestem.
2: Wrapy robię.
0: A tak, czy jak wpadnę, to dostanę jednego? Tak się wpraszam.
2: Oczywiście, szarpany kurczaczek zapraszam do Olsztyna.
0: Do Olsztyna?
2: Tak.
0: Moje miasto, dziewczyno, to ja w ogóle wpadam super. Na pewno.
2: To zapraszam.
0: A powiedz mi, na co ci 500 zł, bo sobie zażyczyłaś?
2: Przeznaczę na świętowanie. Mhm. Wszystkie matury już są za mną, a na dodatek jeszcze są urodziny brata, więc w sumie podwójny powód do tego. Aha. I planuję grilla ze znajomymi na działce.
0: Wiesz co? Ten dźwięk oznacza to, że kasa leci już do ciebie 500 zł.
2: Super, dziękuję bardzo, naprawdę.
0: Leć do bankomatu jak najszybciej, żeby świętować, dobra?
2: Jasne, dzięki, miłego wieczoru życzę.
0: Dzięki, buziaki.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: No zobaczcie, jakie to jest proste. Wystarczy wejść na meloradio.pl i napisać, na co potrzebujecie 200 zł, albo właśnie tak jak w piątki 500 zł, bo takie kwoty na was czekają. Obejmuje noce, Jonatan Pezetliwka, wbijajcie na meloradio.pl.

0: Kolszycie go na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Właśnie my wam rozdajemy bilety, więc słuchajcie uważnie naszej anteny. No bo możemy się tam bawić. Koniec lipca, początek sierpnia, zanotujcie te daty i wyczekujcie biletów na Sunrise Festival w Kołobrzegu.
1: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Co robiliście, jak mieliście 21 lat? Ten gość na przykład już zdążył mieć współpracę z Martinem Garrixem. Zremiksował też numer Calvina Harrisa, no i wszedł na szczyt 30 Meloradia. Thomas Gray i jego Rumors to wasz ulubiony kawałek.
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.

0: smaka, a ta tutaj to morlińska z piersią kurczaka. Obie zachwycają i smakiem porywają, są wybitne jakości, więc po prostu urzekają.
1: Wbijaj do sklepu po morlińskie kiełbasy. W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
5: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
4: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
5: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
4: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Szpital Miejski w Giżycku otrzymał 5 milionów złotych dofinansowania na realizację inwestycji pod nazwą Przyspieszenie procesów transformacji cyfrowej w Giżyckiej Ochronie Zdrowia spółka z OO. Projekt realizowany jest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Działanie D112 wspierające rozwój usług cyfrowych w ochronie zdrowia. Dzięki pozyskanym środkom w szpitalu wdrożone zostaną nowoczesne rozwiązania z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Nastąpi większa dostępność do dokumentacji medycznej na IKP. Zwiększy się bezpieczeństwo danych medycznych pacjentów. Nowoczesny szpital to lepsza i bezpieczniejsza opieka dla pacjentów. Szpital w Giżycku. Inwestujemy w zdrowie przyszłości.
8: Toyota prezentuje Rok Potęgi 8 premier. Lider elektromobilności przedstawia premiera numer 3. Toyota RAV4. Ultra nowoczesna, oszczędna hybryda 6. generacji. O mocy nawet do 309 koni mechanicznych i niezwykłym przyspieszeniu. Poznaj ją podczas dni otwartych w salonach Toyoty od 11 do 16 maja.
9: Odwiedź nasz salon Toyota Ełk, ulica Łukasiewicza 1D. Po reklamie.
1: Meloradio Giżycko. Słuchaj na 107 FM.
10: Why wait to say, at least I did it my way.

Fade w Meloradiu. A przed nami Echo albo Echo, w zależności w której części świata jesteśmy. The Chainsmokers i Oaks. To jest, słuchajcie, propozycja do 30 Meloradia. 30 Meloradia już za moment, już za chwilę, po godzinie 18. To jest najlepsza lista przebojów. Dziękuję.

0: No.
1: Nie no, dalej już nie, bo się wstydzę.
0: Nie, wstydź się, piękne to była. Myślisz,
1: że...
0: był Oluś.
1: No właśnie, myślisz, że nasz szef teraz jedzie samochodem i tego słucha?
0: Ja myślę, że on się wzruszył, że normalnie łezka mu taka poleciała.
1: Nie wiem, czy z podziwu, czy z zażenowania. Pozdrawiamy cię, Krystian. 18 za chwilę.
0: I 30 Meloradia.
1: A zostajesz na początek?
0: Oczywiście, że tak.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90. Po reklamie.
1: Dochodzi 18, czas na newsy Mela Radia, które ma dla was Ula Harciarek.
2: Pożar w Puszczy Solskiej jest już opanowany, informują strażacy. Dogaszanie może jednak potrwać kilka dni. Za ogniem od wtorku walczyły setki strażaków. A ten news ucieszy kierowców. Paliwa od jutra do poniedziałku będą tańsze. Na światowych rynkach pojawiło się chwilowe uspokojenie, mówi Urszula Cieślak z BM Reflex.
3: Rynki z pewnym optymizmem patrzą w przyszłość, oczekując szybkiego odblokowania cieśniny Ormus. To właśnie powoduje, że te ceny ropy naftowej na koniec tego tygodnia są niższe niż kilka dni temu.
2: I to też daje nadzieję na dalsze spadki cen. A dziś Pentagon zaczął publikować dokumenty o UFO. To na polecenie Donalda Trumpa. W pierwszej transzy są na przykład archiwalne akta, raporty i materiały z obserwacji.
1: Iga, my też moglibyśmy jakieś materiały publikować. O. Na przykład, nie wiem, o czym?
4: O nas.
1: To by były duże akta.
0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX. Z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Yeah. 30 Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i mamy punktualnie godzinę 18. Iga nauczyła się na palcach liczyć do 3. Gratulujemy.
4: Gratulujemy mi, wam i wszystkim. Mogę zdać maturę z matematyki.
1: Ale Iga, to jest 30, nie 3 Meloradia. Ale że 30 tak liczyłaś, jak
4: dosłownie,
1: rozumiem.
4: Dosłownie, tak.
1: Dobrze, to skoro ty już jesteś w 30, to ja mam do ciebie 3 pytania na koniec tygodnia. Co ty na to? Uwaga, pierwsze pytanie brzmi, co byś zrobiła, gdyby tydzień trwał 8 dni?
4: Gdyby tydzień trwał 8 dni, zarabiałabym dużo pieniędzy, bo pracowałabym dłużej.
1: Jesteś pierwszą osobą, która się cieszy na to, że pracowałaby dłużej. Iga, jesteś po prostu pracownikiem sezonu.
4: Dziękuję,
1: drugie pytanie.
4: Tak?
1: Co byś zrobiła, gdybyś miała proste włosy?
4: Gdybym miała proste włosy, byłoby mi przykro.
1: To prawda, mi też.
4: No właśnie.
1: Ale nie wiem dlaczego, ale
4: ja
1: by mi się zrobiło
4: bez
1: przykro.
4: Sensu. Słabo.
1: Tak,
4: no.
1: A trzecie pytanie, co tam?
4: Co tam?
1: Tak.
4: Takie w ogóle casualowe, jak na dwa poprzednie. Tak. U mnie jest fantastycznie, bo widzę Olka, widzę Ulę, widzę Karolinę i się cieszę.
1: No i super. No to miejsce 30. Chica 305.
4: Yeah!
1: A z tym numerem na odpowiedź... Co?
4: Co?
1: Z tym numerem na pytanie, co tam, odpowiedź jest prosta. Jest lato, no.
4: Lato.
1: Tak, Iga, co na 29? Tu nie ma tytułu, więc musisz się wstrzelić. Dawaj. Nie, wywnioskuj, tak... Wykontempluj.
4: A czy też będzie wakacyjnie?
1: Ja nie wiem.
4: Coś wakacyjnego.
1: No proszę bardzo, Bausa i Magnetic to miejsce 29, a 28 to też powiedz, no. A co
4: też
1: tam?
4: Wakacyjnie?
1: No masz już napisane akurat.
4: Beautiful.
1: Co?
4: A nie.
1: Don't wanna go home. Chodzi
4: mi, że ładnie jest.
1: A że jest piękny,
4: że
1: ten
4: jest
1: numer.
4: Piękny numer.
1: Tak, no to pięknego weekendu wam życzymy. Odpalamy go z 30 Meloradia. A na miejscu 27 Beautiful. No patrz, jak pięknie. Anima i Joji.

25 w tym tygodniu to Daya i Albi, Good Boys. Hideaway to jest 30 Meloradia, najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce. 12 minut po 18 na zegarach. No a teraz czas na oczko wyżej, miejsce 24. No i gościa, który no nie dość, że jest fantastycznym DJ-em, no to jeszcze genialnie potrafi wpleść instrumenty do swoich numerów. Szczególnie świetnie to brzmi, jeżeli słychać jego sety na żywo. Kto miał okazję, ten wie, że to jest niesamowite przeżycie. Kashmir i jego Ultra Love to dziś miejsce 24.

22 w tym tygodniu. Kaigo, Kality, Gryfin to Save My Love. Słuchacie 30 Mel Radia, ale zanim dalej polecimy z odliczaniem, to czas na jedną z naszych nowości. No bo dzisiaj mamy piątek, a piątek to oczywiście dzień muzycznych premier, a ten gość nie zwalnia. Po sukcesach hitów Blessings czy Ocean wraca. Znów z numerem w dość podobnym klimacie, ale dalej przywołującym ten wakacyjny vibe. Calvin Harris połączył siły tym razem z Jazzy, którą bardzo dobrze znacie z hitu Can't Deny It, którego zdradzę jeszcze dziś na pewno usłyszycie i to dość wysoko na 30 Melo Radia, a tym razem ich nowość. Gramy już teraz, to Satisfy.

0: miejsce 21 w tym tygodniu. To modelki Włodarski. Lubię cię jak lato. Jeżeli jesteście teraz we Wrocławiu albo gdzieś niedaleko, to możecie wybrać się na tamtejsze Juvenalia, no bo tam właśnie dzisiaj wystąpią modelki. Coś w okolicach 22.
1: Słuchasz 30 Meloradia.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
1: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
2: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
3: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko 1,99 zł za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Szukasz niezawodnego współpracownika, który stanie się filarem twojej firmy? Wybierz Ducato, jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce, który oferuje wiodące w klasie możliwości transportowe, nawet do 17 metrów sześciennych przestrzeni ładunkowej i ładowność do 1,5 tony. Ducato wyprodukowane w Polsce, teraz od 1299 zł netto miesięcznie, z pełnym serwisem. Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl.

Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Brie Comarche zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99.

0: Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Brie Commerce. Nasze ceny rządzą.
1: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio.
2: Jacek, pójdziesz zapłacić rachunki?
3: No...
2: No do Żabki pójdziesz. Blisko, szybko, bezpiecznie, niska prowizja.
3: No dobra, a ty co będziesz robić?
2: Ja idę do wanny, nabijać kolejne rachunki.
4: Rachunki opłacisz szybko, wygodnie i bezpiecznie w Żabce. Prowizji już od złoty 99. Regulamin i cennik na żabka.pl. Żabka, uwolnij swój czas.

Gordo i Rainier Zunewelt. To Loco Loco, a ten numer będziecie mogli usłyszeć na Sunrise Festival, bo Rainier Zunewelt tam też będzie. Przypomnę, Sunrise Festival już od 31 lipca do 2 sierpnia. A patronem tej fantastycznej imprezy jest Meloradio. Szczegóły też znajdziecie na naszych socialach. Wbijajcie m.in. na naszego Instagrama. A szczegóły muzyczne już teraz, no bo mam dla was propozycję do 30 Meloradia. Jeżeli wam się podoba, no to wbijajcie na naszą stronę i głosujcie. A warto, bo to Polska, naprawdę fajna rzecz. Maciej Skiba, czyli gość, który nie tylko muzą się zajmuje, jest też modelem, połączył siły z modelową artystką Bledką. Z tobą być, Love You Like That. To nowość i propozycja do 30.

Sony Fodera i Crystal to My Love. Na miejsce 17 w tym tygodniu, a Sony Fodera zaczął produkować muzykę taką house'ową w wieku 18 lat. Wtedy jak obejrzał występ pewnego amerykańskiego DJ-a. Stwierdził, że mu się podoba, no i bardzo proszę. Dobrze, że trafił wtedy na ten film, bo gdyby nie to, nie byłoby takiego wielkiego hitu. Miejsce 17 za nami, a na 16 Kungs i Galaxy.

Miejsce 15 w tym tygodniu to Vintage Culture i Gaps z hitem Lost. A Vintage Culture to goście, które spędziły w dużej mierze swoje dzieciństwo na wiosce. To gdzieś tam w Paragwaju. No i już wtedy miał chyba swoje countryside era. Chociaż nie wiem, czy był tego świadomy. Potem dopiero zaczął zajmować się muzyką. No i bardzo dobrze, bo wyszło mu to fenomenalnie. Zresztą jak słychać po tym numerze. Miejsce 15 za nami, a za chwilę 14. No i lecimy dalej z 30 Meloradia. To już po godzinie 19, a ta wybije za moment.

0: Reklama.
1: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół, przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w maju produkty Regina, papier toaletowy, rumiankowy 10 rolek i ręcznik kuchenny Power, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Netto. Patent na tanie zakupy.
0: O reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl.
0: Trzydziestka Meloradia. Odliczamy wasze ulubione numery.
4: No i mamy piątek, mamy godzinę 19, a to oznacza, że lecimy dalej z 30 Meloradia, waszymi ulubionymi numerami ostatnich 7 dni. No i zobaczymy, co na miejscu 14. No i nie jest to dobry piątek dla Alexa Lemirich, no bo spada z miejsca 6 na właśnie 14. Ale dalej lubicie ten numer, bo jest w 30. Forever and a Day, to wam gramy już teraz, a ja jestem Pychu, siemano.

Ten gość to był naprawdę w czepku urodzony. No urodził się w rodzinie DJ-ów, no to jak mu mogło nie wyjść, no? A mowa o panu, którego zwał Alok. Razem z Khalidem nagrali numer Dive Into Me, no i to miejsce 13. A teraz patrzymy na to, co jest oczko wyżej. No i mamy tutaj naszego gościa z zachodniej granicy. Z Niemiec konkretnie, a Niemcy, jak wiadomo, w dobrą muzę elektroniczną potrafią. A ten gość pokazał to nieraz. Felix Jen i Kaskada, Boy You Turn Me. To miejsce 12.

All the Time. To miejsce 11 w tym tygodniu. Słuchacie 30 Meloradia, John Summit i DJ Smokers za nami. A John Summit to w ogóle gość niesamowity, on studiował rachunkowość. No i chyba wykalkulował sobie, że lepiej mu być DJ-em, no i bardzo dobrze, bo przynajmniej mamy ten numer i wiele innych, które spod jego rąk wyszły. Miejsce 11 za nami, ale zanim pierwsza dziesiątka, oto czas na jedną z propozycji. No i to jest numer, który robi naprawdę niesamowite rzeczy, jeżeli chodzi o liczby w internetach. No to sprawdźmy, czy będzie też wam się podobał w radiu, w Meloradio. Prospa i Clooney to Free Your Mind już teraz. Yeah.

Dobry beat i szybkie samochody, no i mamy przepis na hicior. No i to jest bardzo dobry numer, moim zdaniem to powinno być zdecydowanie wyżej niż miejsce dziewiąte. Ale jeżeli wam się podoba, to głosujcie na meloradio.pl. Miejsce dziewiąte, Gips i Win. A teraz czas na numer, który ma już 14 lat, a jest na liście hitów Meloradio. To wszystko przez Coachellę. Tam zaśpiewał Justin Bieber. No i wszystkim się włączyły wspomnienia związane właśnie z tym kawałkiem. Beauty and a Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj. To miejsce ósme w tym tygodniu.

Iben i Hello w Melo Radio. To szczęśliwa siódemka w tym tygodniu. No właśnie, czy szczęśliwa mogłaby być bardziej, gdyby była na przykład na miejscu pierwszym, co nie? Ale to wszystko zależy od waszych głosów. Meloradio.pl, tam je oddajecie. Kto wie, być może za tydzień to właśnie na szczycie będzie Iben z numerem Hello. Ale kto wie też, czy za tydzień ten numer nie pojawi się w 30 Melo Radio, już wśród tych najpopularniejszych numerów w Polsce, bo teraz zagram go premierowo, ale może aż tak wam się spodoba, że już w przyszłym tygodniu zadebiutuje. To są specjaliści od bardzo wakacyjnych dźwięków, choć jeden z nich, a w sumie to jedna, pochodzi z Rumunii, a drugi z Norwegii. Ina i Matoma. Oni połączyli siły, choć zazwyczaj właśnie szykują dla nas letniaczki, tak teraz mają zupełnie coś innego. Dream Out Loud. Tak nazywa się ten numer. Posłuchajcie i sami ocencie, czy wam się podoba. Are you ready? Here we go.

0: nasza przyjaciółka z Rumunii potrafi zaskoczyć. To Ina i Matoma, ich nowość Dream Out Loud. Tak gramy w 30 Meloradia. Ten numer trafia do propozycji. Jeżeli wam się spodoba, to głosujcie na niego już po godzinie 20. A Jazzy i numer Can't Deny It tak wam się spodobał, że wylądował na miejscu 6. Za chwilę gramy.
1: Sponsorem programu był producent filtrów Aquafor do oczyszczania wody z mikroplastiku. www.aquafor.pl

0: Reklama. Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
2: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Marzysz o idealnym trawniku stworzonym do relaksu w ogrodzie? Teraz w OBI wszystkie nawozy, nasiona i podłoża do traw aż 25% taniej. Szczegóły promocji w regulaminie. Zrobisz to!

0: jak zaryzykuję i powiem, że nie ma aktualnie bardziej wakacyjnego hitu od tego, to się pomylę? No mam wrażenie, że nie. Another i Talk to You to miejsce czwarte w tym tygodniu w 30 Meloradia. Tak podkręcamy tempo, ale zanim pierwsza trójka i zanim rozdamy medale, to czasy na jeszcze jedną propozycję. Nowość, która wyszła dziś, no i która mam nadzieję, że skradnie wasze serca. Bo Felixia N po takiej wiosennej, radosnej produkcji z Kaskadą przy numerze Boy You Turn Me wraca do naprawdę mocnych klubowych brzmień i pokazuje to w numerze Believe In. To Felixia N w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów.

i musiało zaboleć. Spadek z miejsca pierwszego na trzecie to Thomas Gray. Jego Rumors, a na drugim nasze polskie dobro narodowe. Andy, jeżeli słuchasz, pozdrawiamy i wręczamy złoty medal. Nie, nie złoty. Złoty to może za tydzień, na razie srebrny. Andy Dusty Harris, to Zakaria.

0: Ja, Andy Dust i Harris, miejsce drugie w tym tygodniu, ale to dobrze buja, ale jest jeden z numerów, który buja u was jeszcze mocniej. To właśnie ten, Illenium, Eli Goulding, Don't Want Your Love.
1: To jest numer jeden, 30 Meloradia. Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

brzmi dobrze. Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding. W tym tygodniu to ten kawałek zawładnął waszymi sercami. A jak będzie w przyszłym? Meloradio.pl. Tam już po 20 możecie znów głosować na waszych ulubieńców. A już po 20 też Before przed dobrym Melo. Będą naprawdę wielkie sztosy. Będą numery sprzed lat, będą też najlepsze remiksy hitów, które znacie z anteny Meloradia, więc na pewno będziecie się świetnie bawić i robić dobry biforek przed piątkowymi szaleństwami.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Mam szczeniaka, który bardzo lubi gryźć nam buty, więc pomyślałam, że wydam te pieniądze na szafkę na buty.
2: Kasa leci już do ciebie, buziaki.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A ser edamski cena sprzed obniżki 2,79. Teraz z aplikacją jedynie 1,69 zł za 100 gramów. Tak, tylko 1,69 zł.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz rozsady różne rodzaje, tylko 9,99 za opakowanie 10 sztuk. A ręcznik kuchenny Samel jedynie 8,99 za jedną rolkę. Netto. Patent na tanie zakupy.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Po reklamie.

na zegarach już 20, to oznacza, że startujemy z biforem przed dobrym Melo. Klasyki imprezowe sprzed lat? Bardzo proszę, będę miał najlepiej, najlepsze remiksy numerów, które znacie z anteny? Też będą. W skrócie wszystko, żebyście mieli najlepszy piątkowy bifor. Tu Pychu, siemano, Son of a Dry, Think About Us w remiksie VIP już teraz.

Najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia tylko w Biforze przed dobrym Melo. W piątki po 20 to Save My Love. Kaigo, Kality i Gryfin w remiksie od Meduzy. Tak podkręcamy tempo właśnie w Meloradiu, 15 minut po 20. A jak Before, to oczywiście też przypominajki sztosów sprzed lat. No i tym razem zaglądamy do roku 2010. Właśnie wtedy Ellie Goulding wydała numer Lights. No i tak w ogóle to wystąpiła też z tym numerem w kwietniu w roku 2011 na Coachella. No i tak ten numer stał się ogromnym, ogromnym światowym hitem i przypominamy go już teraz. To jest Before przed dobrym Melo, a to Ellie Goulding i Lights. Melo.

No, wspomnienia mogły się uruchomić z tym numerem. David Guetta i Kid Cudi to Memories. 20:29 na zegarach. Słuchacie Melo Radia, to jest Before przed Dobrym Melo, no bo właśnie o 22:00 Dobry Melo startuje. Przypominamy, przed nami set od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Będzie Tiesto, Clapton, potem między innymi Sonfeld, będzie też Don Diablo, więc cała masa dobrych setów i dobrej muzy czeka na was tej piątkowej nocy w Melo Radio, ale też dużo setów i dobrej muzy będzie już w te wakacje. To w Kołobrzegu, mowa oczywiście o Sunrise Festival. To impreza, na którą mega, mega was zapraszamy. No i mamy dla was masę biletów, masę wejściówek, tak żebyście w wakacje mogli bawić się razem z nami. Słuchajcie uważnie Melo Radia, bo kto wie, kiedy one się pojawią, a warto tam być, bo słuchajcie, 6 scen, masa DJ-ów, tych najlepszych, jacy tylko są. No i wy w tym wszystkim. No to mogą być nie tylko marzenia, może to być rzeczywistość. Słuchajcie Melo, no bo nie wiecie, kiedy wejściówki się pojawią, a może to być w każdej chwili. A tak, żebyśmy sobie przybliżyli klimat Sunrise Festivalu, o to zagrajmy już teraz gościa, który pojawi się na tej imprezie. James Hype i Be Mine, jego nowość już teraz.

Nathan Dew i Cheyenne w Melo. To Over You, a to jest Before przed dobrym Melo. 16 minut do 21. Przypominam, po 22. jak co piątek wieczór sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych, więc warto, żebyście zostali. A ja was trochę rozkręcę, dam takiej gorącej letniej atmosfery po to, żebyście mieli najlepszy biforek w całej Polsce. No i właśnie, a propos sztosów sprzed lat imprezowych, które jak co piątek wieczór dla was mam, no to teraz mam prawdziwego sztosa. Rok 2018 i numer, który krzyczy lato, nadchodzi lato. Dokładnie tak, no bo nie ma lata, nie ma wakacji bez tego kawałka. Mowa oczywiście o numerze... A dobra, no, zagram. Już będziecie wiedzieli, o co chodzi. Kalifornia. White 2115. Dwukrotnie diamentowa płyta za ten singiel. No i niezliczona liczba wspomnień, które można było sobie wykreować przez ostatnie lata z tym numerem. No to gramy. To jest Before przed dobrym Melo.

Bad Angel to Anima i Liza w Melo Radio. Jedna z naszych nowości, bo najlepszy drop nowych hitów macie oczywiście u nas w Melo. Za chwilę wybije 21, no i dalej lecimy z Biforem przed dobrym Melo. Będą najlepiej zremiksowane numery, które znacie z naszej playki. Będą też sztosy sprzed lat. Zrobię wszystko, żeby ten piątkowy wieczór wam jak najbardziej umilić i w ten piątkowy wieczór jak najmocniej podkręcić tempo.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: Szykuj się na Allegro Smart Weeks Festiwal Ultra Okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
6: Jak tak, to Allegro.
7: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
8: I to razem
9: przyjemnie spędzić czas.
8: Ale pachnie.
7: Spróbować w czekolady.
9: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
8: O, wow!
7: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
10: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
11: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
10: Tanio tutaj jest. Stokrotka.
12: Keno kręci nas już 18 lat.
13: A my się rozkręcamy.
12: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
14: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
15: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
14: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
13: Ale to kręci.
12: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
18: W Kiku znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz, aby twój nakryty stół stał się ulubionym miejscem spotkań. Na przykład porcelanę z motywem cytryn w śródziemnomorskim stylu. Talerze już od 9 zł. Więcej na co dzień i na wyjątkowe okazje. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: Po reklamie. Meloradio Giżycko. Na 107 FM.
19: Na zgarach już punktualnie 21. Jamesi ją przyjmują. Za chwilę pojawi się James Young z numerem Infinity, a zaczynamy od Jamesa Hype'a i jego Waterfalls w remiksie od Cooper Smith. Ale to będzie fajna godzina. To jest Before przed dobrym Mela. Tupychu, siemano.

gwiazda Sunrise Festival, czyli Son of Federa, razem z nim Crystal, to My Lovin' w Melo. Tak podkręcamy tempo, 14 minut po 21. To jest Before przed dobrym Melo, no i jak zawsze mam dla was sztosy sprzed lat, takie przypominajki numerów, o których już trochę mogliśmy zapomnieć. No i tym razem zaglądamy do roku 2019. Wtedy Masked Wolf wyskoczył z numerem Astronaut in the Ocean, a Alok zremiksował ten kawałek 2 lata później. Ja tak swoją drogą, 2019 nie był dla Masked Wolfa najłatwiejszym czasem, no bo ten numer porusza temat depresji, no tego jak utknął w miejscu lęku i czuł się przygnębiony. Tak mówi o tym numerze sam Masked Wolf, ale jak mamy patrzeć na pozytywy tej sytuacji, wyszedł z tego astronomicznie ogromny hicior. Cały świat go śpiewał swego czasu. Oto przypomnijmy go sobie. Masked Wolf i Astronaut in the Ocean w remiksie od Aloka. To już teraz. Melo Radio.

0: Plastiki z Fantastika, Quiet Tiesto w Melo, a wy jesteście stęsknieni za nowościami?
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo jak piątek w kalendarzu, no to nie może na playliście Melo Radia tych nowości zabraknąć. Szukamy dla was cały dzień, cały tydzień tych rzeczy, które są najlepsze i które możemy wam pokazać, tak żebyście byli zachwyceni. No i mam taką jedną naprawdę mocną rzecz od gościa, którego znacie między innymi z hitu Just In Case czy Freaks. Mowa o Timmy Trumpet. Ma dla nas zupełną nowość, ale nie jest sam, ma dwie mega osobistości ze sobą, Frank Walker i John Martin. Ta ekipa mu pomogła, no i panowie razem stworzyli numer All My Life, a brzmi on dokładnie tak.

Gordo i Rainier z Unewelt. To Loco Loco. Podkręcamy tempo. To jest Before przed dobrym Melo. No to jak Before, no to oczywiście muszą być przypominajki hitów sprzed lat. No i tym razem pukamy do roku 2015 i duetu, który poznał się na Brit Awards. No i stwierdzili, że skoro już się poznali, no to muszą coś razem stworzyć. No i wydali numer trochę o miłości, a trochę o Londynie. Mowa o duecie Tini Timpa i Jess Glynn i numerze Not Letting Go. Tini Timpa mówi tak o tym numerze. Chcieliśmy stworzyć kawałek, który uchwyciłby to letnie uczucie Londynu, które jest zawsze dla mnie i dla Jess najlepszą porą roku. No i czasem, kiedy przeżywałem najbardziej romantyczne chwile w swoim życiu. Jest to więc oda do dziewczyny, którą poznałem i naszych doświadczeń w tym niesamowitym mieście, które jest dla nas prawdziwym domem, czyli właśnie Londynie. No to jak ta oda brzmi? Przypomnijmy sobie, bo to jest rok 2015, kiedy ten numer rządził na listach hitów Tini Timpa i Jess Glynn, to Not Letting Go. To jest Before przed dobrym Melo.

Tyry to Just the Way You Are, Milky w Melo Radio. Jedną z naszych nowości w remiksie od Davida Getty, ale tych numerów, które będą prawdziwymi sztosami, na pewno nie zabraknie też w dobrym Melo, bo to będą sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych. Te startują już za moment, na sam początek Tiesto, będzie też Clapton, potem między innymi Don Diablo. No dużo będzie się działo, a ja wam życzę, żeby ta piątkowa noc była niezapomniana.

0: Autopromocja.
1: A dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo taki jest weekendowe melo. Poczuj to.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Piwo Heineken pół litra w butelce bezzwrotnej. 2,50 za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk. Limit dzienny 20 sztuk na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Tylko w sobotę z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

107 FM. Autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Oh, sometimes I get a good feeling. Krzyczysz. Yeah!